0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest zapowiedź wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 język polski. W Poznaniu biegli przez miasto.
3: Coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg.
2: Bo to był bieg charytatywny. Wings for Life. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził wieczorem na antenie telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nadużyciami Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe, poinformowały irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W ubiegłym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. W szkołach podstawowych zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. O przygotowania do testu pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
4: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
5: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
6: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje.
4: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się go w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z 3 egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
4: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
2: Początek o 9:00, dziś język polski. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek.
8: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
2: Mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka, otwierasz, odkrywasz. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, by uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
3: Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
9: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
2: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński. Prawie 68 kilometrów to drugi wynik na świecie. Wśród kobiet wygrała Monika Brzozowska, pokonała ponad 52 kilometry.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
10: Audycja Gość Radia 7, Barbara Bloch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Smolińska, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Dzień dobry pani dyrektor.
11: Witam Państwa, witam panią redaktor bardzo serdecznie.
10: No pani dyrektor, no musimy zacząć od rozbudowy Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki, bo to chyba jest najważniejsza i chyba największa inwestycja, jeśli idzie o pani placówkę.
11: Tak, to jedna z kluczowych inwestycji powiatu ciechanowskiego, realizowane od 2025 roku w lipcu, tak natomiast przeszliśmy w inne miejsce. Podkreślam, inwestorem całego przedsięwzięcia jest powiat ciechanowski, a tak naprawdę dzięki zaangażowaniu panu staroście Janu Andrzejowi Kaluszkiewiczowi i radnym powstaje nowoczesna, dostępna i funkcjonalna przestrzeń dla mieszkańców. To będzie jeszcze wspanialsze miejsce wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na zupełnie, myślę, wyższym poziomie, chociaż my naprawdę staraliśmy się ten poziom utrzymywać zawsze, ale nowoczesność też ma swoje dobre strony.
10: Co się konkretnie zmieni?
11: Przede wszystkim powstała dodatkowa sala kinowa na około 150 osób, co daje nam dużo większe możliwości nie tylko wyświetlania filmów premierowych, że będą w czasie, ale też znacznego zwiększenia liczby seansów każdego dnia. Dzięki temu też repertuar będzie bardziej elastyczny, a mieszkańcy będą mogli w większym stopniu sobie wybierać godziny i tytuły w danym dniu. Modernizujemy cały obiekt, także to jest bardzo ważne. Wprowadzamy windy, o które bardzo często mieszkańcy mówili, a wszystkie sale, zarówno

0: tym nie było za dobrze. W salach zostało już zastosowane podwyższenia stadionowe, układ miejsc, dzięki temu każdy widz będzie miał bardzo dobrą widoczność, do tego nowoczesna technika projekcyjna, również i nagłośnienie. Odbiór wydarzeń będzie znacznie na wyższym poziomie, a możliwości wyświetlania filmów i organizacji wydarzeń kulturalnych będą zdecydowanie na większym poziomie niż dotychczas, chociaż my staraliśmy się zawsze ten poziom trzymać.
1: A jak przebiega w tej chwili realizacja tego zadania, tej inwestycji, tego remontu, bo w zasadzie przebudowy, bo to remont to chyba za mało.
0: To prawda. Myślę, że o takich szczegółach to najlepiej dopytać u źródła, czyli pana Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, starostę Ciechanowskiego. Ja tylko mogę powiedzieć, że prace są bardzo, bardzo zaawansowane, choć jak przy każdej dużej inwestycji pojawiają się roboty dodatkowe. Na przykład konieczne było wykonanie nowego stropu między kawiarnią i salą kinową, ale to jest naturalne na tym etapie. Tych takich dodatkowych robót jest sporo i to też wydłuża tak naprawdę część oddania sal.
1: No tak, każdy, kto przeprowadzał remont chociażby w domu, wie, że nie wszystko idzie zgodnie z planem, a czasem warto jest zmienić coś, żeby w trakcie remontu, żeby ta inwestycja, ten obiekt docelowo był bardziej funkcjonalny. A proszę powiedzieć, kiedy mieszkańcy będą mogli już w pełni skorzystać z tego obiektu?
0: Zakładamy, że do końca roku przeniesiemy się do nowego obiektu, ale tak jak mówię, są różne niespodzianki i tak naprawdę pan starosta będzie może wiedział szczegółowo, bo na bieżąco co tydzień tak naprawdę koordynuje pracę. Ja pytam cały czas, ale nie aż tak szczegółowo. Ale wierzę w to, że już w nowym roku będziemy w swojej siedzibie, czego sobie i państwu życzę.
1: A może przypomnijmy, ile to wszystko będzie kosztowało?
0: Cała inwestycja to ponad 27 milionów złotych, współfinansowane z Polskiego Ładu i środków samorządowych. To duży krok dla całego powiatu i efekt konkretnych działań starosty oraz zarządu, który od początku mocno wspiera rozwój naszej kultury i naprawdę chciałabym, żeby to podkreślić, ponieważ bardzo wszystkim nam zależało, żeby to centrum się rozwijało i nie tylko nam jako pracownikom, ale i mieszkańcom. To jest ważne miejsce na mapie Ciechanowa i każdemu zależało, żeby ono jednak już przeszło ten remont.
1: Bo nie było remontowane od wielu lat, to chyba też warto podkreślić.
0: No od 60, więc no to nie od wielu, tylko od kilkudziesięciu lat, więc no jakby, jak to się mówi, to się po prostu nam należało.
1: No dobrze, remont remontem, ale ja chciałabym też zapytać, jak dzisiaj funkcjonuje Centrum Kultury w Ciechanowie?
0: No muszę powiedzieć, że to jest wyjątkowy moment, bo po raz pierwszy działamy poza siedzibą naszej instytucji, czyli Strażackiej 5. Kino i większość działalności przenieśliśmy do przestrzeni tymczasowych w związku z rozbudową centrum, o czym wcześniej wspominałam. Działamy w kilku miejscach jednocześnie, co jest też i sporym wyzwaniem, ale nie zwalniamy tempa. Nam po prostu zależy na tym, żeby mieszkańcy mieli dostęp do tej kultury i żeby była dalej obecna. I tutaj w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wspierali, pomagają, żeby nasza instytucja mogła funkcjonować w tych dość trudnych dla nas warunkach. Dzięki ich życzliwości możemy współpracować i działać dla naszych mieszkańców.
1: Czy udaje się utrzymać działalność, zwłaszcza tę działalność kulturalną?
0: No tak, działamy cały czas, choć tak jak już wcześniej wspominałam, w różnych warunkach, to cały czas jest ciągłość instytucji. Prowadzimy kino, organizujemy koncerty, mieszkańcy też nas rozumieją, że ta sytuacja jest tymczasowa i są wyrozumiali, za co ja im bardzo, bardzo dziękuję.
1: A aktualnie co w ofercie?
0: Realizujemy wiele działań, funkcjonuje, tak jak już wcześniej wspominałam, kino, także mamy premiery, tych filmów jest nie aż tak bardzo dużo, bo nie mamy po prostu możliwości grania na kilka sal i też gramy od godziny 16, to jest dla nas też niestety niefajnie, no ale takie jakie mamy warunki, tak musimy się dostosowywać. Działa dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym chciałabym podkreślić, jest 50,

0: zrzeszonych studentów, także to jest też wielki dla nas tak naprawdę wielkie wyzwanie, ale też no, cieszymy się, że są osoby, które chcą do nas przychodzić. Również mamy wiele zajęć edukacyjnych, takich jak wokalne zajęcia, plastyczne, taneczne. Działa cały czas Ludowy Zespół Artystyczny, nie przerwali swojej działalności, a także mieliśmy zaplanowanych wiele konkursów, które tak naprawdę w dużej mierze się odbywają.
1: Co przed nami w najbliższym czasie? Jak zacznie się też sezon letni, bo to już w zasadzie niebawem?
0: To prawda, zaczynamy powolutku sezon letni, więc ruszy kino leżakowe. Pod koniec maja zapraszamy najmłodszych na seanse, tak naprawdę w ramach obchodów Dnia Dziecka. Basia, Jestem w Sam Raz oraz Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Również odbędą się koncerty właśnie wspomnianego Ludowego Zespołu Artystycznego skierowane dla mieszkańców i ich rodzin, a w tym roku przygotowaliśmy również specjalne koncerty dla młodzieży, żeby mogli zobaczyć, jak wygląda kultura tradycyjna, kolorowa, żywa, troszkę inna niż ten taniec nowoczesny, z którym mają może więcej do czynienia. I ja jestem z tego dumna, bo ten projekt był dla mnie bardzo istotny.
1: Ale w jurysdykcji Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie znajduje się również Rodzinny Park Edukacji i Rozrywki w Gołodczyźnie, więc jak rozpoczyna się sezon plenerowy, no to z całą pewnością tam również będzie też miejsce właśnie na rozrywkę i edukację pewnie.
0: To prawda, już zaczęliśmy sezon, tężnia działa, paleniska na ogniska są przygotowane. Jeżeli chodzi o kawiarnię, również już zaczyna swoją działalność, zaczęła od 1 maja, więc no zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do odwiedzenia tego cudownego miejsca.
1: Pewnie trudniej się pracuje w takich warunkach jak teraz, tak jak pani mówiła, jesteście rozpierzchnięci po całym mieście, ale to nie oznacza, że nie warto śledzić mediów społecznościowych i na bieżąco sprawdzać, jaka aktualna jest oferta.
0: Bardzo dziękuję, że pani mi pomaga w promocji, ale to bardzo istotne. Oczywiście nam się bardzo chce działać, funkcjonować, jest trudniej, ale kto jak nie my. Także zapraszamy na naszą stronę internetową, zapraszamy na media społecznościowe. Tam aktualna cała nasza, cały kalendarz jest do dyspozycji państwa.
1: Anna Smolińska, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, była moim i państwa gościem. Pani Anno, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
2: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 dzień maja. W 1706 roku w Działdowie wybuchł wielki pożar, który zniszczył wiele domów, zabudowań gospodarczych i ratusz. W 1987 roku kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym w powiecie nidzickim został wpisany do rejestru zabytków. W 2012 roku urodzony w Ciechanowie Kazimierz Małecki został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz budowy nowoczesnego sektora bankowego w Polsce.
3: Podkreślałem ten element potrzeby właściwego wyważenia pomiędzy regulacjami i działaniem regulatorów, a działaniami rynku.
2: W 2012 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Księstwo. Jego producentem jest urodzony w Działdowie Krzysztof Grędziński.
4: Zapuść muzykę! Biała matka syna, syna jedynego.
2: W 2018 roku zakończyła się 21. edycja programu rozrywkowego Taniec z Gwiazdami. W jury po raz pierwszy w tej edycji zasiadła urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Ola Jordan.
5: Jesteśmy tutaj, żeby oceniać taniec. Chcemy, żeby jak najlepsze pary przeszły dalej. Jesteśmy po to w programie, żeby oceniać te najlepsze.
2: W 2018 roku ukazał się w Działdowie pierwszy numer miesięcznika wydawanego przez gminę i miasto Działdowo, a następnie przez Dom Kultury w Działdowie. Dzień dobry, działdowo.pl. Urodzili się w 1899 roku Bolesław Kowalski, pseudonim Gołąb, kierownik placówki Straży Granicznej w Rybnie w powiecie działdowskim. W 1908 roku Michał Żal, jako podoficer broni 1. Batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów w stopniu sierżanta, bronił twierdzy Modlin. Po upadku twierdzy skierowany do obozu jenieckiego w Działdowie. Dalsze losy nieznane. W 1947 roku Elżbieta Zapędowska, krytyk muzyczna, specjalistka od emisji głosu, osobowość telewizyjna mieszkająca na terenie gminy Winnica w powiecie pułtuskim.
6: Ja już myślałam, że mi łeb urwie w ostatnich taktach.
2: W 1958 roku w Ciechanowie Stanisław Kęsik, poeta, działacz społeczny, polityk i samorządowiec. Dzieciństwo spędził w rodzinnej wsi Ościsłowie. W latach 2000-2010 był dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. W latach 2018-2021 wicestarostą powiatu ciechanowskiego.
7: Zawsze staraliśmy się być bliżej ludzi. Zawsze staraliśmy się nie pokazywać naszych stanowisk.
2: Zmarli w 1719 roku Kazimierz Łubieński, biskup chełmski, jednocześnie opat czerwiński. W 1881 roku Adolf Gustaw Jakobi, proboszcz w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. W 1944 roku podpułkownik Konstanty Abłamowicz został rozstrzelany przez Niemców. Od 1928 roku przez 2 lata był dowódcą 11. Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1946 roku w Wielkim Leźnie w gminie Brzozie w powiecie rypińskim Izydor Kamiński, pseudonim Karpa, mieszkaniec Goleszyna w gminie Grodziczno w powiecie nowomiejskim, żołnierz batalionu ruchu oporu Armii Krajowej Znicz dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego w oddziale Marcjana Sarnowskiego, a następnie w oddziale Stanisława Balli działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. W 1979 roku Stanisław Żółtowski, urodzony w Płocku działacz polityczny, lata okupacji w związku z wysiedleniami dokonanymi przez Niemców, spędził w Płocku, potem w Płońsku. W lutym 1945 roku objął stanowisko wiceprezydenta Torunia. W 1986 roku Władysława Obidowska, posłanka na Sejm PRL 8 kadencji, urodziła się w Sokolnikach w gminie Drobin w powiecie płockim. W 1991 roku Jerzy Dorengowski, urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim, oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
8: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Gospodarstwo ogrodnicze w Rońsce zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zbigniew Ziobro w USA. Polskie władze pytają, na jakiej podstawie. Kończy się ewakuacja wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Marcin Krzemiński. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Politycy Ziobry nie oszczędzają. To kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
3: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
2: Z kolei partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
4: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
2: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, by ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po południu ma się zakończyć ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Hiszpańskie władze utrzymują, że są zdrowi, ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec ruszy do holenderskiego portu w Rotterdamie. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według polskiego sanepidu jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz jego załogę. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
2: A dziś maksymalna cena paliw to 6 zł 35 groszy za benzynę i 7,03 za olej napędowy. Tymczasem Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu cena paliwa niżej dłużej niż do 15 maja, a taka jest obecnie data graniczna. Decyzja powinna zapaść na początku tygodnia. Maturzyści przystąpią rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy, remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez skwotersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Świetny mecz i świątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawiona z czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. Odświerć finał zagra dziś po południu. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski w decydującym 5. meczu w Sosnowcu. Jurajscy Rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Gospodarze źle rozpoczęli mecz, ale potem zagrali koncertowo, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
7: Dostaliśmy w pierwszym secie gonga. Zawodnicy z Lublina czytali bardzo dobrze naszą grę. Powiedzieliśmy sobie, że musimy to przeczekać i wrócić do swojej optymalnej gry. To się udało i od razu wynik był lepszy.
6: Ze swojego 5. złota w Polsce niezwykle cieszył się najbardziej doświadczony siatkarz Warty, środkowy Jurij Glader.
8: Nie ma słów, to jest wielki sukces. Jak mówisz, w wieku 42 lat kalendarzowych zostać mistrzem Polski to jest nie lada wyczyn i jestem dumny z siebie. Nie lubię się chwalić, ale tu mogę troszeczkę jakby pochwalić się, bo to jest wspaniałe uczucie.
6: Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brązy walczyli siatkarze projektu Warszawa. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Barca ma aż 14 punktów przewagi nad Realem. To już trzeci tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej Ekstraklasie niemal pewne utrzymanie jest już Legia Warszawa, bo wygrała wczoraj w niedzielę z Termaliką 1-0. Ważne

0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Pogoda. Najwięcej słońca dziś na wschodzie. W większości kraju spodziewajcie się deszczu, a po południu burz, miejscami z gradem, do tego silny wiatr. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18 stopni. Na południowym wschodzie natomiast nawet 24.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy. Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Termomodernizacja DPS, umowa podpisana. Orlik w Burkacie gotowy, nowy kompleks sportowy dla mieszkańców. Trudny wyjazd do Suwałk, Mławianka wraca bez punktów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat ciechanowski podpisał umowę na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie. Wykonawcą inwestycji będzie firma z Półtuska. Prace mają poprawić efektywność energetyczną budynku i obniżyć koszty jego utrzymania. Inwestycja obejmuje modernizację ogrzewania i systemu ciepłej wody, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Zaplanowano również wymianę okien i drzwi, ocieplenie budynku oraz montaż energooszczędnego oświetlenia LED. Wartość zadania to ponad 7 200 000 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Mazowsza wynosi blisko 5 milionów zł. Zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca przyszłego roku. Nowy kompleks sportowy w Burkacie został oddany do użytku. Obiekt otrzymał imię Niny Patalon, trenerki i selekcjonerki reprezentacji Polski kobiet w piłkę nożną. Sportsmenka urodziła się w Filicach w gminie Działdowo i jest absolwentką szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Burkacie. Patronka zdaje sobie sprawę, że to ważna rola i odpowiedzialność.
3: To jest ciekawe doświadczenie, że za życia jakby to jest mojego imienia, więc to jest na pewno bardzo i miłe, ale też na pewno wymaga tego, że bycie takim wzorem i w jakiś sposób na pewno też osobą, która kreuje rzeczywistość na tyle, żeby przede wszystkim młodzi ludzie mogli odnaleźć swoją ścieżkę życiową.
2: Inwestycja w sport to najlepsza inwestycja, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Nalazek.
4: Każda złotówka zainwestowana w sport to jest 5 zł oszczędności na zdrowiu. Mało kto o tym wie, ale taka jest prawda, tak pokazują wyniki badań. Trzeba dodać, że ten obiekt sportowy, który to powstał dzięki pomocy Funduszowi Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na pewno będzie służył młodym pokoleniom, młodym przyszłym sportowcom, być może olimpijczykom, na to liczymy.
2: Dzięki nowym obiektom sportowym w niewielkich miejscowościach mogą rodzić się talenty, dodaje wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer.
5: To szansa, aby wyłapać nasze talenty wśród dzieci i młodzieży. Przykładem tego jest patronka tego obiektu, Nina Patalon, świetna trenerka, która jest dumą Warmii i Mazur, prowadzi z sukcesami reprezentację Polski w piłce nożnej. Orliki, Klub Pro, wszelkie programy ministerialne, które służą właśnie rozwojowi kondycji fizycznej naszych dzieci, to najlepsza inwestycja. Inwestycja w ludzi, w tym przypadku w najmłodszych mieszkańców.
2: Inwestycje zrealizowała gmina Działdowo przy wsparciu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania powstało boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Mieszkańcy mogą korzystać z boisk do siatkówki, koszykówki i tenisa. Kompleks będzie miejscem treningów, rozgrywek oraz wydarzeń integracyjnych. Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Połowa to wkład własny gminy. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny Maluj z Marcem cały rok. Nawiązuje on do Eugeniusza Marca. 2026 jest w Rypinie rokiem tego artysty. Marzec był doskonałym obserwatorem życia codziennego, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzej Szalkowski.
6: To nieprofesjonalny artysta, który urodziwszy się na Podkarpaciu, mieszkał i na Podlasiu, mieszkał i na Śląsku Opolskim, mieszkał i działał w różnych regionach, ale wszędzie, gdzie był bacznym obserwatorem życia, obyczajowości, pracy i wszystko to przenosił na płótno.
2: To człowiek, który może być przykładem, dodaje Andrzej Szalkowski.
6: Eugeniusz Marzec, niezwykła postać. Znałem pana Eugeniusza, pamiętam go, skromny, zawsze uśmiechnięty, bardzo szarmancki, wyjątkowy, można powiedzieć, człowiek. Zastał w mojej pamięci jako człowiek bardzo ciepły, a chciałbym, żeby wszyscy inni, którzy mogą się zetknąć z jego twórczością, poznali świat, z którym on obcował.
2: Jury oceniało pracę w dwóch kategoriach wiekowych. Komisji przewodniczył Bartosz Bednarski. W kategorii klasy 1-3 zwyciężyła Marcelina Żebrowska. W starszej kategorii triumfowała Weronika Nadolska, obie z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Rypinie. W rywalizacji konkursowej uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Do konkursu zgłoszono blisko 90 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych. Sport. Mławianka Mława przegrała na wyjeździe z Wigrami Suwałki 0-2 w ramach 30. kolejki BetClick trzeciej ligi. Dumę Zawksza rozbiły dwa szybkie uderzenia zespołu z Suwałk. W 29. minucie starcia po kreatywnie rozegranym rzucie rożnym piłkę do siatki Piotra Piotrowskiego wpakował Bartosz Guzewski. Biało-zieloni nie zdążyli się pozbierać po pierwszym ciosie, a już po minucie kolejną bramę bramkę dla gospodarzy strzelił Bartosz Guzdek, dla którego było to piąte trafienie w tym sezonie. Seria zwycięstw ekipy Marka Gołębiewskiego zostaje przerwana z trójką na liczniku. Najważniejsza pozostaje jednak sytuacja w tabeli, gdzie Mławianka pozostaje 2 punkty nad strefą spadkową. Następny sprawdzian dla Mławian już w środę, kiedy to na stadion przy Kopernika przyjedzie drużyna Jagiellonii 2 Białystok. Początek o godzinie 17:30.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7. W regionie

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Na co dzień. Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Na co dzień. Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze, ulewy i grad. Większość kraju objęta alertem pogodowym. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Już za godzinę start.
3: Jak pójdzie, tak pójdzie.
2: Egzamin ósmoklasisty. Trzymamy kciuki, by oczywiście poszedł dobrze. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali alerty najniższego pierwszego stopnia dla 13 województw. Nie dotyczą Pomorza Zachodniego, Podlasia, województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałych regionach po południu i wieczorem, a miejscami też w nocy, prócz wyładowań spodziewajcie się ulew, gradu i silnego wiatru. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd tu, cytat, na pewno jest sądem niezawisłym. Jest zdaniem Donalda Trumpa całkowicie nie do przyjęcia. Irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów. Według irańskiej agencji TASNIM Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia. To już za godzinę o 9:00 w szkołach podstawowych rusza egzamin ósmoklasisty Ben O'Connor.
4: Duże emocje nie ograniczają się jedynie do matur. Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
3: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
5: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
4: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
6: Dyrektorzy wstają wcześniej, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30. Dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
4: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny.
2: Pozostajemy przy egzaminach. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonu na egzamin, niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych, dla nich tegoroczne matury już się skończyły, będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Na koniec jeszcze nietypowa interwencja strażaków ochotników w wielkopolskiej gminie Strzałkowo. Otrzymali zgłoszenie o wężu, który miał znajdować się na terenie jednej z posesji w Brudzewie. Miał to być za skroniec. No ale gdy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że gad oddalił się z terenu posesji. Najwidoczniej nie miał czasu, by na nich poczekać.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Skromne, ale cenne zwycięstwo Legii Warszawa w 32. kolejce Ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna pokonał w Nicieczy Termalika 1-0.
8: To było dzisiaj najważniejsze, żeby wygrać i zbliżyć się do celu numer 1, czyli zapewnić sobie utrzymanie, i jesteśmy tego bardzo blisko. I to jest dla nas najważniejsze. Gratulacje dla piłkarzy, dla całej szatni, dla sztabu. To cenne zwycięstwo dowieźliśmy na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
7: Zwycięstwo Legii oznacza, że na 2 kolejki przed końcem sezonu jej przewaga nad strefą spadkową wzrosła do 5 punktów. W Hiszpanii podwójna radość FC Barcelony. Katalończycy pokonali w El Clasico Real Madryt 2-0 i tym samym zapewnili sobie mistrzostwo kraju. W Anglii coraz bliżej tytułu jest Arsenal, bo wczoraj wygrał na wyjeździe z West Hamem 1-0. A we Francji po równie skromnym zwycięstwie nad Stade Brest coraz bliżej kolejnego mistrzostwa jest Paris Saint-Germain. Iga Świątek zagra dziś z Japonką Naomi Osaką, prowadzoną przez swojego byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Wczoraj Polka gładko grała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin z Pucharem Polski w finale rozgrywanego w Elblągu turnieju pokonały Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-29. MVP spotkania została Kinga Grzyb.
9: Fantastyczne, bo nie ukrywam, że sezon jest ciężki, długi, różnie bywało, było nas zdarzało, było dużo kontuzji, ale nie ma co patrzeć na to. Cieszymy się z tego, że potrafimy mimo wszystko grać na najwyższym poziomie i zdobywać najwyższe cele.
7: Piłkarki Zagłębia zdobyły Puchar Polski po raz 11 w historii i 4 z rzędu. Belg Thierry Neuville wygrał rajd Portugalii 6. rundę Mistrzostw Globu. No, ogromnego pecha miał 9-krotny mistrz świata Francuz Sébastien Ogier, który na przedostatnim OS-ie przebił oponę i stracił pozycję lidera. Finiszował 6. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a trzecie Brytyjczyk Elfyn Evans, który pozostał liderem klasyfikacji Mistrzostw Świata. Pogody.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje: wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508-139-247. 508-139-247.
3: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Jest godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Remont na tysiąclecia, ruszyły prace drogowe. Historyczny sukces ucznia z Działdowa, ogólnopolski finał. Mistrzowska gra, mistrzowskie laury, KS Górno Nowy Świt z Pucharem Polski. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozpoczęła się modernizacja ulicy Tysiąclecia na osiedlu przemysłowym w Ciechanowie. Wykonawca zaczął pierwszy etap robót. Drogowcy frezują starą nawierzchnię jezdni. Prace prowadzone są na odcinku pomiędzy ulicą Płocką a ulicą Mleczarską. To trasa łącząca dwie drogi krajowe. Kierowcy muszą liczyć się z okresowymi utrudnieniami w ruchu. Stary asfalt zostanie wymieniony na nową nawierzchnię. W kolejnych etapach przebudowane będą chodniki i krawężniki po obu stronach ulicy. Powstaną także nowe zjazdy do posesji oraz dwie wiaty przystankowe dla pasażerów komunikacji miejskiej. Na przejściu dla pieszych pojawią się również elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka, które mają poprawić widoczność po zmroku. Remont ma ułatwić dojazd do firm i terenów inwestycyjnych znajdujących się na osiedlu przemysłowym. Koszt inwestycji to ponad 1 600 000 złotych. Miasto pozyskało na ten cel ponad 1 000 000 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W sierpcu otwarto nowe boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 imienia księdza Jana Twardowskiego. Inwestycja powstała w ramach programu Olimpia. Nowy obiekt ma służyć uczniom i mieszkańcom przez cały rok. Powstało miejsce o wielu zastosowaniach, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Pyrzyński.
3: W tym obiekcie będzie możliwość realizacji zadań sportowych o profilu piłka ręczna. Będzie można również korzystać z osprzętu grając w tenisa lub badmintona, więc można powiedzieć, jest to sala wielofunkcyjna. Podczas otwarcia również tańczyły dzieciaki z takiej klasy w profilu cheerleaderskim, można tak powiedzieć, tanecznej.
2: Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło ponad 2,5 miliona złotych. Cała inwestycja kosztowała blisko 4 miliony złotych. Uczeń szkoły podstawowej nr 1 w Działdowie odniósł sukces w ogólnopolskim konkursie historycznym. Michał Przybyszewski z klasy 7 wygrał etap ponadwojewódzki 31. konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy. Uczeń jako jedyny reprezentant województwa warmińsko-mazurskiego zakwalifikował się do finałowej gali w Warszawie. W zawodach laureatów od 10 do 12 czerwca weźmie udział tylko 60 uczniów z całej Polski. Sukces Michała to efekt wiedzy, systematycznej pracy i zainteresowania historią. Gratulacje otrzymał również nauczyciel historii Dariusz Piotrowicz, który przygotował ucznia do konkursu. Sport. KS Górno Nowy Świt z Pucharem Polski. Futsalistki z naszego regionu na własnym terenie pokonały zespół KS Uniwersytet Jagielloński. Górznianki zdominowały rywalki. Drugie spotkanie zakończyło się wynikiem 10-2. W dwumeczu KS Górno Nowy Świt wygrał 18-4. Pewny triumf w ostatnim starciu obrazuje kapitalny sezon rozegrany przez drużynę Grzegorza Bały. Podwójna korona i walka na scenie europejskiej.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
9: Radio 7.

0: Sadownictwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
1: Na co dzień
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Reklama.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: To dla nich pierwszy taki sprawdzian. Rusza egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. 50 maratonów w 50 stanach USA. Za chwilę o wyzwaniu, którego podjął się polski ultrabiegacz. Marcin Krzamiński. Dopiero co niedawno ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Właśnie ruszają egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego, na jego napisanie 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur, też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
3: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
2: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, na popołudniu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
4: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
2: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa. Drugi z kolei wykazuje objawy. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński.
5: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
2: Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce postawić zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Pozostajemy za oceanem. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął wczoraj w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrestem Gumpem, Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnezisowi.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Koncertowa gra Igi Świątek i pewne zwycięstwo w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka w efektowny sposób pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto, oddając jej ledwie jednego gema w pierwszym secie. O ćwierćfinał Świątek zagra już dziś. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, która wczoraj bez problemów do 1-2 pokonała rozstawioną z 19 Dianę Schneider. Przypomnę, trenerem Osaki jest były szkoleniowiec Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. Robert Lewandowski z kolejnym tytułem. FC Barcelona pokonała Real Madryt 2-0 i zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii na 3 kolejki przed końcem sezonu. To już trzecie mistrzostwo z Barcą wywalczone przez kapitana polskiej reprezentacji.
7: Kolejne fajne osiągnięcie. 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii. Wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
6: Mówi mówił Lewandowski w Canal Plus Sport. W tym sezonie Polak grał dużo mniej i wczoraj na boisko wyszedł w drugiej połowie. Z pierwszego mistrzostwa cieszy się natomiast Aluron Warta. Siatkarze z Zawiercia wywalczyli upragniony tytuł, pokonujący w finale Plus Ligi Bogdankę Luk Lublin 3-2. Wczoraj w decydującym meczu w Sosnowcu Warta wygrała 3-1. Kolejny raz złoto zawisło na szyi środkowego Jurija Gadyra.
0: To taka ciekawostka, że chyba jeszcze nikt nie został mistrz Polski w trzech różnych klubach. Nie, mówię, no fajnie, super, to będzie okazja, nie? No i dzisiaj stoję jako mistrz Polski i cieszę się z tego, że przede wszystkim Zawiercie jest mistrzem Polski, bo z całą pewnością to całe miasto i ten klub, ta społeczność zasługuje na to, bo składają w to całe serce, całą duszę.
6: To jeszcze nie koniec sezonu dla mistrzów Polski. Aluron Warta w sobotę zagra w półfinale Ligi Mistrzów z Ziratem Ankara. W drugim półfinale Projekt Warszawa zmierzy się z Perugią. Jeremy Sochan i jego New York Knicks awansowali do finału konferencji wschodniej w koszykarskiej NBA. Polak zagrał 5 minut i rzucił 2 punkty, a Nowojorczycy gładko grali na wyjeździe Philadelphia 76ers 144-114 i wygrali całą rywalizację 4-0. Za to remis 2-2 mamy na zachodzie w rywalizacji Minnesota i San Antonio. Timberwolves wygrali dziś ze Spurs 114-109. Sensacje mamy za to w polskiej lidze. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał wczoraj we Wrocławku i wyrzucił faworyzowany Anwil z playoffów.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Poniedziałek pochmurny, może przelotnie padać, po południu miejscami zagrzmi, więcej słońca na wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie kraju do 24 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem, tam od

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 dzień maja. W 1706 roku w Działdowie wybuchł wielki pożar, który zniszczył wiele domów, zabudowań gospodarczych i ratusz. W 1987 roku kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym w powiecie nidzickim został wpisany do rejestru zabytków. W 2012 roku urodzony w Ciechanowie Kazimierz Małecki został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz budowy nowoczesnego sektora bankowego w Polsce.
3: Podkreślałem ten element potrzeby właściwego wyważenia pomiędzy regulacjami i działaniem regulatorów, a działaniami rynku.
2: W 2012 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Księstwo. Jego producentem jest urodzony w Działdowie Krzysztof Grędziński.
4: Zapuść muzykę! Biała matka syna, syna jedynego.
2: W 2018 roku zakończyła się 21. edycja programu rozrywkowego Taniec z Gwiazdami. W jury po raz pierwszy w tej edycji zasiadła urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Ola Jordan.
5: Jesteśmy tutaj, żeby oceniać taniec. Chcemy, żeby jak najlepsze pary przeszły dalej. Jesteśmy po to w programie, żeby oceniać te najlepsze.
2: W 2018 roku ukazał się w Działdowie pierwszy numer miesięcznika wydawanego przez gminę i miasto Działdowo, a następnie przez Dom Kultury w Działdowie Dzień Dobry Działdowo.pl. Urodzili się w 1899 roku Bolesław Kowalski, pseudonim Gołąb, kierownik placówki Straży Granicznej w Rybnie w powiecie działdowskim. W 1908 roku Michał Żal, jako podoficer broni 1. Batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów w stopniu sierżanta, bronił twierdzy Modlin. Po upadku twierdzy skierowany do obozu jenieckiego w Działdowie. Dalsze losy nieznane. W 1947 roku Elżbieta Zapędowska, krytyk muzyczna, specjalistka od emisji głosu, osobowość telewizyjna mieszkająca na terenie gminy Winnica w powiecie pułtuskim.
6: Ja już myślałam, że mi łeb urwie w ostatnich taktach.
2: W 1958 roku w Ciechanowie Stanisław Kęsik, poeta, działacz społeczny, polityk i samorządowiec. Dzieciństwo spędził w rodzinnej wsi Ościsłowie. W latach 2000-2010 był dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. W latach 2018-2021 wicestarostą powiatu ciechanowskiego.
7: Zawsze staraliśmy się być bliżej ludzi. Zawsze staraliśmy się nie pokazywać naszych stanowisk.
2: Zmarli w 1719 roku Kazimierz Łubieński, biskup chełmski i jednocześnie opat czerwiński. W 1881 roku Adolf Gustaw Jakobi, proboszcz w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. W 1944 roku podpułkownik Konstanty Abłamowicz został rozstrzelany przez Niemców. Od 1928 roku przez 2 lata był dowódcą 11. Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1946 roku w Wielkim Leźnie w gminie Brzozie w powiecie rypińskim Izydor Kamiński, pseudonim Karpa, mieszkaniec Goleszyna w gminie Grodziczno w powiecie nowomiejskim, żołnierz batalionu ruchu oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego w oddziale Marcjana Sarnowskiego, a następnie w oddziale Stanisława Balli, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. W 1979 roku Stanisław Żółtowski, urodzony w Płocku działacz polityczny, lata okupacji w związku z wysiedleniami dokonanymi przez Niemców, spędził w Płocku, potem w Płońsku. W lutym 1945 roku objął stanowisko wiceprezydenta Torunia. W 1986 roku Władysława Obidowska, posłanka na Sejm PRL 8 kadencji, urodziła się w Sokolnikach w gminie Drobin w powiecie płockim. W 1991 roku Jerzy Dorengowski, urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim, oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga na burze. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą większości kraju. Kolejna osoba ewakuowana z wycieczkowca z hantawirusem. Zajrzymy też na egzamin ósmoklasisty i na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. 13 województw z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Możliwe też porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Najłatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie, podlaskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa, ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 14 i potrwają do końca dnia, a miejscami też w nocy. Kolejna osoba ewakuowana z holenderskiego wycieczkowca ma pozytywny wynik testu na hantawirus. To francuska. Stan kobiety pogorszył się w nocy. Pacjentka znajduje się w szpitalu zakaźnym. Cztery pozostałe osoby z Francji, które wracały razem z zakażoną kobietą, miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom. 376 oskarżonych o blisko 240 sfingowanych kolizji drogowych. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Firmy ubezpieczeniowe miały na tym stracić ponad 20 milionów złotych. Prokuratorskie śledztwo trwało ponad 6 lat. W szkołach podstawowych trwa właśnie egzamin ósmoklasisty. Na napisanie egzaminu z języka polskiego uczniowie mają jeszcze niespełna godzinę. O samopoczucie przed egzaminem, przed szkołą podstawową numer 64 w Łodzi, pytał ich Bartosz Kądziołka.
3: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza, którą bym znał, to opowieść wigilijna, najbardziej bym chciał.
4: Pierwszy raz się w sumie stresuję. Nie mogę uwierzyć, że kończę podstawówkę.
5: Jest jakaś lektura, którą byś chciała, żeby właśnie się pojawiła na egzaminie?
4: Pan Tadeusz.
6: Obojętnie, wszystkie tam potrafię w miarę.
5: Wszystkie potrafisz? No to super, no to się nie denerwujesz. No właśnie. Wy jesteście chyba z Ukrainy, prawda? Tak. To jest jakiś problem zdawanie z języka polskiego dla was?
7: Dla mnie tam żadne. Ja tutaj już jestem przez połowę życia, więc normalnie, no spokojnie.
2: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Legia Warszawa może odetchnąć z ulgą, bo po wygranej w Niecieczy jest już niemal pewne utrzymanie w Ekstraklasie, co przez większość sezonu nie było tak oczywiste. Blisko obrony tytułu jest Lech Poznań, mimo potknięcia w tej kolejce, bo do końca sezonu zostały już tylko dwa weekendy. Michał Waszkiewicz.
8: To, że Legia na dwie kolejki przed końcem ligi jest prawie, podkreślam, prawie pewna utrzymania, pokazuje wprost, że ten sezon był dla stołecznego zespołu koszmarny. Markowi Papszunowi jednak uda się zrealizować postawiony przed nim cel, choć skromna wygrana w Niecieczy z już zdegradowaną Termaliką nie jest raczej czymś, czym trener powinien się chwalić.
9: To cenne zwycięstwo dowieźliśmy na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
8: Legia ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, a to jak kuriozalna jest w tym roku liga, świadczy fakt, że od drugiego miejsca dzieli ją 6 punktów. 5 punktów przewagi nad peletonem ma Lech, czyli jedno zwycięstwo wystarczy mu do obrony tytułu.
2: Nadziei nie tracą jeszcze w Białymstoku, Częstochowie i Zabrzu.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Radio 7.
8: Now, here it is. Sit back, relax and get ready to enjoy. Welcome

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Tadek Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Kolejny sukces na koncie Roberta Lewandowskiego. Marcin Krzemiński. Ważna informacja z prokuratury krajowej. Przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Poseł PiSu i były minister sprawiedliwości obrał amerykański kierunek po tym, jak na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl, doszło do zmiany władzy. Maciej Kluczka.
3: To znamienne, że były minister sprawiedliwości ucieka do kolejnego kraju przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Ślis.
4: Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
3: Wobec Ziobry toczy się śledztwo w sprawie ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ściągnięcie Ziobry ze Stanów będzie jednak i trudne, i kosztowne, ocenia poseł Ślis, bo Polska będzie musiała wynająć amerykańskich prawników, by przed sądem amerykańskim reprezentowali państwo polskie.
4: Bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych. To ja podejrzewam, w setkach tysięcy dolarów będzie się liczyło.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeszcze dziś złoży wniosek o ekstradycję Ziobry z USA do Polski.
2: Już nie 13, a 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Do tej grupy dołączyła większa część Lubuskiego. Nie ma już białych plam w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Spokojnie powinno być tylko na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu i generalnie na wschodzie. W pozostałych regionach oprócz burz ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Resort zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Na razie poleca, aby korzystać z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. To był dla katalońskich kibiców scenariusz wymarzony, czyli świętowanie mistrzostwa na oczach największego rywala. I spełnił się on wczoraj. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i zapewniła sobie kolejny tytuł. Tym samym swoją imponującą kolekcję powiększył Robert Lewandowski. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Real był na Camp Nou bezradny, co Barcelona bezlitośnie wykorzystała. Wygrała 2-0 i na 3 kolejki przed końcem sezonu ma 14 punktów przewagi nad największym rywalem, więc mogła świętować przed własną publicznością na oczach królewskich. Świętowali też Polacy. Wojciech Szczęsny wprawdzie się nie napracował, a Robert Lewandowski grał dużo mniej, choć akurat jego wkładu nie można pomijać, bo swoje strzelił. I jak mówił w Canal Plus Sport, powiększył swoją kolekcję.
6: 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii, wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcję. Kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
5: Lewandowski ma na koncie 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 10 mistrzostw Niemiec i 1 mistrzostwo Polski. W sumie w jego kolekcji są aż 33 puchary.
2: W tym ten najważniejszy, za triumf w Lidze Mistrzów.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Rolnictwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śledztwo w sprawie odnalezionego drona w weekend właśnie ruszyło. Pierwszy egzamin E8, zanim ósmoklasiści mówią, jakim poszło. Polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Ósmoklasiści wychodzą już ze swojego pierwszego egzaminu. Dziś napisali sprawdzian z polskiego. To pierwszy z trzech egzaminów, które potrwają jeszcze do środy. A jak im poszło dziś? Uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziałka.
3: Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
4: Dobrze.
3: A skąd wiesz, że dobrze?
5: Nie wiem. Wszystko, co się dało napisać.
3: No, z tobą też rozmawiałem. No i jak ci poszło?
5: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
6: Było git. Łatwe to było.
3: Jak wam poszło?
4: Chyba dobrze.
7: No, mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
8: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
2: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Niemcy odrzucają propozycję Putina o pośredniku w rozmowach o pokoju. Niemieckie MSZ nie przystało na propozycję, by to były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder miał być pośrednikiem w rozmowach Europy z Rosją. Jak ocenił sekretarz stanu do spraw europejskich w niemieckim MSZ Günther Grischbaum, ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schröder nie może występować jako neutralny, bezstronny i uczciwy pośrednik. Putin powiedział w sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Wówczas zaproponowano pośrednika Gerharda Schrödera. Nadal w stanie ciężkim przebywa gnieźnieński żużlowiec Patryk Budniak, który wczoraj podczas ligowego meczu uległ groźnemu wypadkowi. Sportowiec przeszedł w nocy operację kręgosłupa w poznańskim szpitalu imienia Józefa Strusia. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. W najbliższym czasie przejdzie tomografię komputerową. Do feralnego zdarzenia doszło na drugim wirażu pierwszego okrążenia, gdzie dwóch żużlowców, w tym Budniak, szczepiło się motocyklami. 18-letni zawodnik przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Jego motor poleciał kilkanaście metrów dalej. Drugi z zawodników miał więcej szczęścia, upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Faverland oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desluge.
9: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10:30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
2: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Na co dzień
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487 507 564 487.
7: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jaki jest obecnie status Zbigniewa Ziobry, wyjaśnia prokuratura krajowa. Będą ulgi w podatkach, czy zwykły Polak na nich zyska? Mieszkańcy mniejszych miast odczuwają coraz mocniej suszę. Agnieszka Trojanowska bis. Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje gorącą polityczną dyskusję, ale jak podkreśla prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
3: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
2: Mimo to prokuratura krajowa informuje, że od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w, tu cytat, ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Nowy premier Węgier Péter Magyar szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, ogłosiła przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Magyar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do polskiej stolicy. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspert Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
4: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
2: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. W mazowieckim Pułtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Dziś susza to norma. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński przyznał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, więc miasta muszą przystosować się do zmieniającej się sytuacji.
5: Pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wody.
2: A takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew.

0: Reklama. Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
1: Na co dzień.
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, Dzimira Michał. Kolejne części historii Lidzbarka. Wszystkie powstania niepodległościowe w XIX wieku zakończyły się porażkami Polaków i represjami zaborców. Nic więc dziwnego, że postanowiono walczyć o Polskę innymi metodami, a nie z bronią w ręku. Tylko wytężona praca u podstaw i praca organiczna miały przyczynić się do ugruntowania i ocalenia polskości. Również w Lidzbarku nastąpiło wówczas ożywienie gospodarcze. W 1868 roku w mieście znajdowały się dwa młyny wodne, tartak, wiatrak, fabryka tytoniu i waty oraz trzy gorzelnie. Ponadto rozwijało się rzemiosło, gdyż działalność prowadziło czterech rymarzy, pięciu kuśnierzy, dziewięciu piekarzy, dwóch cukierników, jeden zegarmistrz, 19 rzeźników, 9 grabarzy, 16 krawców, 8 sukienników, 4 murarzy, 4 kołodziejów, 2 farbiarzy, 1 kominarz, 6 zdunów, 2 szklarzy, 7 kowali, 3 ślusarzy, 2 malarzy i uwaga, aż kilkudziesięciu szewców. W Lidzbarku odbywały się też 4 razy w roku jarmarki, na których odbywała się sprzedaż lub kupno bydła i koni. W 1874 roku utworzono Nadleśnictwo Lidzbark, co między innymi wpłynęło na rozwój gospodarczy miasta. Pierwszymi właścicielami zakładów przemysłowych w mieście byli Niemiec Juliusz Vogel i Żyd Ascher, właściciel garbarni założonej w 1880 roku. Wielkim wydarzeniem dla tutejszych mieszkańców było oddanie do użytku w 1887 roku linii kolejowej Działdowo-Lidzbark-Brodnica. Nowe drogi i kolej przyczyniły się do rozwoju handlu. W czasach panowania pruskiego, od 1871 roku niemieckiego, oprócz obrony języka ojczystego i kultury polskiej, nie zaniedbywano też ekonomicznej formy walki z germanizacją. Polacy tworzyli wówczas różne stowarzyszenia, spółki pożyczkowe, kółka rolnicze, towarzystwa rzemieślnicze i towarzystwa śpiewacze. W 1876 roku powstało Towarzystwo Śpiewu Świętej Cecylii, a w 1889 roku Straż Ogniowa. Pobudzały one świadomość narodową i były ściśle związane z Kościołem katolickim. Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił rozwój w zakresie budownictwa, w którym pojawiały się budynki murowane. I tak w 1875 roku utworzono 6-klasową szkołę miejską. W 1879 roku Sąd Grodzki z aresztem, a w 1901 roku rzeźnię. Z kolei w 1903 roku oddano do użytku gazownię, w 1906 roku cegielnię i mleczarnię, w 1909 roku 2 wieże wodociągowe. Zwiększyła się także ilość sklepów i zakładów usługowych. W końcu 1900 roku w mieście było 30 sklepów, w tym aż 11 z odzieżą. Prawie wszystkie większe przedsiębiorstwa znajdowały się w rękach Niemców. Posiadali oni również hotele i restauracje. Natomiast Żydzi prowadzili większość sklepów i usług handlowych. Ludność polska zajmowała się rolnictwem, rzemiosłem i handlem. Jedynie polscy właściciele ziemscy mieli zakłady produkcyjne. Znajdowały się one w majątkach mieczkowskich w Ciborzu, ździtowieckich w Ciechanówku, olszewskich na Olszewie, janczewskich w Chełstach i Różyckich we Wlewsku.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Gospodarstwo ogrodnicze w Rońsce zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława ulica Płocka 59.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Vipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Vipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Egzamin ósmoklasisty z polskiego zaskoczył doborem lektury. Jutro taniej na stacjach paliw zarówno za benzynę, jak i za olej. Polscy naukowcy wyjdą na ulicę, bo skończyła im się cierpliwość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
3: Teraz po egzaminie jest okej, wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
4: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
5: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
2: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać mokradła. W Puszczy Solskiej to podmokłe, bagienne siedliska. W planach jest także spowolnienie przepływu wody w lasach puszczy, a śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi już prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego podpalenia. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Naukowcy będą protestować, ich cierpliwość się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
6: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, radioteleskop w Toruniu.
2: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Na co dzień
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
6: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Orlik w Burkacie gotowy, nowy kompleks sportowy dla mieszkańców. Wędkarska rywalizacja w Dąbrównie, 41 załóg walczyło o puchar. Jurand kończy sezon, porażka we Wrocławiu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowy kompleks sportowy w Burkacie został oddany do użytku. Obiekt otrzymał imię Niny Patalon, trenerki i selekcjonerki reprezentacji Polski kobiet w piłkę nożną. Sportsmenka urodziła się w Filicach w gminie Działdowo i jest absolwentką szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Burkacie. Patronka zdaje sobie sprawę, że to ważna rola i odpowiedzialność.
3: To jest ciekawe doświadczenie, że za życia jakby to jest mojego imienia, więc to jest na pewno bardzo i miłe, ale też na pewno wymaga tego, że bycie takim wzorem i w jakiś sposób na pewno też osobą, która kreuje rzeczywistość na tyle, żeby przede wszystkim młodzi ludzie mogli odnaleźć swoją ścieżkę życiową.
2: Inwestycja w sport to najlepsza inwestycja, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Nalazek.
4: Każda złotówka zainwestowana w sport to jest 5 zł oszczędności na zdrowiu. Mało kto o tym wie, ale taka jest prawda. Tak pokazują wyniki badań. Trzeba dodać, że ten obiekt sportowy, który to powstał dzięki pomocy Funduszowi Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na pewno będzie służył młodym pokoleniom, młodym przyszłym sportowcom, być może olimpijczykom, na to liczymy.
2: Dzięki nowym obiektom sportowym w niewielkich miejscowościach mogą rodzić się talenty, dodaje wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer.
5: To szansa, aby wyłapać nasze talenty wśród dzieci i młodzieży. Przykładem tego jest patronka tego obiektu, Nina Patalon, świetna trenerka, która jest dumą i Mazur prowadzi z sukcesami reprezentację Polski w piłce nożnej. Orliki, Klub Pro, wszelkie programy ministerialne, które służą właśnie rozwojowi kondycji fizycznej naszych dzieci, to najlepsza inwestycja. Inwestycja w ludzi, w tym przypadku w najmłodszych mieszkańców.
2: Inwestycje zrealizowała gmina Działdowo przy wsparciu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania powstało boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Mieszkańcy mogą korzystać z boisk do siatkówki, koszykówki i tenisa. Kompleks będzie miejscem treningów, rozgrywek oraz wydarzeń integracyjnych. Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Połowa to wkład własny gminy. Odbyły się zawody spinningowe par z Łodzi o Puchar Jeziora Dąbrowa Wielka. Do rywalizacji stanęło 41 dwuosobowych załóg. Organizatorem wydarzenia było Ostruckie Towarzystwo Wędkarskie Koło nr 6 Sandacz w Działdowie. Zawodnicy przez 7 godzin łowili drapieżniki na akwenie Dąbrowa Wielka. W czasie zawodów zgłoszono 97 szczupaków i jednego okonia. Ryby po zmierzeniu wracały do wody zgodnie z zasadą złów i wypuść. Zawody odbywały się na atrakcyjnym rybnym jeziorze, mówi prezes Ostruckiego Towarzystwa Wędkarskiego Sandacz w Działdowie Stanisław Krzysztof Słowiński.
6: No jest szczupak, jest okoń, także na drapieżnika jest bardzo dobrze. No, ewentualnie jest i biała ryba, jak jest leszcz, no jest sieja też, nie? To jest dosyć ciekawe jezioro, bo to jest dosyć głębokie, ponad 30 parę metrów, czyli 34 metry gdzieś, tak? I to jest właśnie zaraz za wyspą, między wyspą a dalszą częścią.
2: W tego typu zawodach najważniejsza jest integracja, dodaje prezes.
6: Wędkarz zawsze szuka, gdzie tylko woda się znajdzie. Ale to jest przy okazji relaks, wypoczynek. Jest to bardzo dobra taka atmosfera. Wędkarze się spotykają, rozmawiają ze sobą, wymieniają się. Także no, pod tym kątem wszystko się robi, żeby wędkarz był zadowolony.
2: Podczas zawodów wykorzystywano aplikację, za pomocą której wędkarze fotografowali ryby na specjalnych miarkach, a system automatycznie przeliczał wyniki na punkty. Dzięki temu klasyfikacja była aktualizowana na bieżąco. Zawody odbyły się pod patronatem starostów powiatów Działdowskiego i Ostruckiego oraz samorządowców z gmin Działdowo, Dąbrówno i Rybno. Partnerem wydarzenia było także gospodarstwo rybackie Warlity Wielkie. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. Mławianka Mława przegrała na wyjeździe z Wigrami Suwałki 0-2 w ramach 30. kolejki Betclic trzeciej ligi. Dumę Zawkrza rozbiły dwa szybkie uderzenia zespołu z Suwałk. W 29. minucie starcia po kreatywnie rozegranym rzucie rożnym piłkę do siatki Piotra Piotrowskiego wpakował Bartosz Guzewski. Biało-zieloni nie zdążyli się pozbierać po pierwszym ciosie, a już po minucie kolejną bramkę dla gospodarzy strzelił Bartosz Guzdek, dla którego było to piąte trafienie w tym sezonie. Seria zwycięstw ekipy Marka Gołębiewskiego zostaje przerwana z trójką na liczniku. Najważniejsza pozostaje jednak sytuacja w tabeli, gdzie Mławianka pozostaje 2 punkty nad strefą spadkową. Następny sprawdzian dla Mławian już w środę, kiedy to na stadion przy Kopernika przyjedzie drużyna Jagiellonii 2 Białystok. Początek o godzinie 17:30. Jurand Ciechanów kończy sezon porażką ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe wynikiem 25-33. Rycerze nie byli stawiani w roli faworytów przed spotkaniem. Śląsk już przed pojedynkiem przypieczętował zdobycie tytułu Ligi Centralnej. Jurand nie radził sobie w minionej kampanii w roli gości. Różnica klas była widoczna na boisku. Drużyna z Ciechanowa kończy ligowe zmagania na 6. miejscu, tuż przed AKPR AZS AWF Biała Podlaska. Wśród największych problemów ekipy należy wymienić nieskuteczność, która wyraźnie przyczyniła się do utraty wielu punktów na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zawodnicy będą trenowali jeszcze do końca maja, potem przyjdzie czas na zasłużony odpoczynek, aż nastąpi pora na okres przygotowawczy do następnego sezonu ligowego.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda! 21 stopni dziś w regionie. Wieczorem prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad. Nad ranem temperatura obniży się do 10 stopni, ciśnienie spada. I jeszcze zaproszenie. Nowy kompleks sportowy w Burkacie został oddany do użytku i otrzymał imię Niny Patalon, trenerki oraz selekcjonerki reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej. Sportsmenka pochodząca z Filic w gminie Działdowo i absolwentka szkoły w Burkacie będzie dziś naszym gościem. Porozmawiamy o jej sportowych początkach, wspomnieniach związanych z rodzinną szkołą oraz o tym, jakie towarzyszą jej emocje, gdy obiekt nosi właśnie jej imię. Na audycję zapraszamy jak zwykle po 16.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
7: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000157. 609 000157.
8: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
11: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
12: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
13: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Na co dzień.
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Kolejne zakażenie wirusem na wycieczkowcu MV Hondius. W 14 województwach dziś zagrzmi i będzie też mocno padać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Media Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd. Obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie. Statek po tym, jak na pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów, objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
3: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
2: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
4: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
2: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami w 14 województwach i przed opadami deszczu na południu kraju. W trakcie burzy możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty przed burzami obowiązują od godziny i potrwają do godziny pierwszej w nocy. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
5: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To ocena jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne. Raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
2: W polskim pilotażu ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych. Albo mają czterodniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Remont na tysiąclecia, ruszyły prace drogowe. Historyczny sukces ucznia z Działdowa, ogólnopolski finał. Mistrzostwa powiatu, młodzi adepci pływają w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Rozpoczęła się modernizacja ulicy Tysiąclecia na osiedlu przemysłowym w Ciechanowie. Wykonawca zaczął pierwszy etap robót. Drogowcy frezują starą nawierzchnię jezdni. Prace prowadzone są na odcinku pomiędzy ulicą Płocką a ulicą Mleczarską. To trasa łącząca dwie drogi krajowe. Kierowcy muszą liczyć się z okresowymi utrudnieniami w ruchu. Stary asfalt zostanie wymieniony na nową nawierzchnię. W kolejnych etapach przebudowane będą chodniki i krawężniki po obu stronach ulicy. Powstaną także nowe zjazdy do posesji oraz dwie wiaty przystankowe dla pasażerów komunikacji miejskiej. Na przejściu dla pieszych pojawią się również elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka, które mają poprawić widoczność po zmroku. Remont ma ułatwić dojazd do firm i terenów inwestycyjnych znajdujących się na osiedlu przemysłowym. Koszt inwestycji to ponad 1 600 000 złotych. Miasto pozyskało na ten cel ponad 1 000 000 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uczeń szkoły podstawowej nr 1 w Działdowie odniósł sukces w ogólnopolskim konkursie historycznym. Michał Przybyszewski z klasy 7 wygrał etap ponadwojewódzki 31. konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy. Uczeń jako jedyny reprezentant województwa warmińsko-mazurskiego zakwalifikował się do finałowej gali w Warszawie. W zawodach laureatów od 10 do 12 czerwca weźmie udział tylko 60 uczniów z całej Polski. Sukces Michała to efekt wiedzy, systematycznej pracy i zainteresowania historią. Gratulacje otrzymał również nauczyciel historii Dariusz Piotrowicz, który przygotowywał ucznia do konkursu. Sport. KS Górno Nowy Świt z Pucharem Polski. Futsalistki z naszego regionu na własnym terenie pokonały zespół KS Uniwersytet Jagielloński. Górzianki zdominowały rywalki. Drugie spotkanie zakończyło się wynikiem 10-2. W dwumeczu KS Górno Nowy Świt wygrał 18-4. Pewny triumf w ostatnim starciu obrazuje kapitalny sezon rozegrany przez drużynę Grzegorza Bały, podwójna korona i walka na scenie europejskiej. Drugie Mistrzostwa Powiatu Mławskiego w pływaniu zostały zorganizowane wspólnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Klub Marlin Mława. Na starcie zawodów dla młodych adeptów pływania stanęło aż 175 zawodników z 18 szkół z regionu. To bardzo cieszy szkoleniowca Marlina Tomasza Szczepańskiego.
3: To wygląda bardzo optymistycznie dla nas, dla Mławy, dla powiatu całego mławskiego. Dotarło na te zawody do nas 175 dzieciaków z powiatu, z 18 szkół, więc naprawdę robi to wrażenie.
2: Trener zauważa też, jak istotna jest rywalizacja w życiu najmłodszych sportowców, którzy dopiero budują swoją pasję do treningów i zdobywania medali.
3: I w okolicach Mławy bardzo dużo dzieci pływa i będziemy nadal to robić. Są dzieciaki zadowolone, a po drugie to one potrzebują takiej rywalizacji między sobą, żeby one się mogły spotkać, bo gdzieś tam pływają, trenują, gdzieś w prywatne lekcje, w jakichś klubach, a tak naprawdę nigdy się nie spotykają między sobą. Nie rywa.
2: W klasyfikacji medalowej zwyciężyła reprezentacja szkoły podstawowej nr 1 w Mławie, zdobywając 10 złotych krążków.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: 21 stopni dziś w regionie. Wieczorem prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad. Nad ranem temperatura obniży się do 10 stopni, ciśnienie spada. I jeszcze zaproszenie. Nowy kompleks sportowy w Burkacie został oddany do użytku i otrzymał imię Niny Patalon, trenerki oraz selekcjonerki reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej. Sportsmenka pochodząca z Filic w gminie Działdowo i absolwentka szkoły w Burkacie będzie dziś naszym gościem. Porozmawiamy o jej sportowych początkach, wspomnieniach związanych z rodzinną szkołą oraz o tym, jakie towarzyszą jej emocje, gdy obiekt nosi właśnie jej imię. Na audycję zapraszamy jak zwykle po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Na co dzień
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Reklama.
6: Zbliża się godzina 16.
5: To są wiadomości Radia 7.
7: Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach jutro w Sejmie. Poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadania o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Mały Książę.
8: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
9: Jakich wyników się spodziewacie?
8: Na pewno dobrych, może tak z 60-70%.
10: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
11: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
7: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Dwie wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KOON.
12: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
7: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
13: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
7: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Po internecie krąży film z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Widać na nim, że dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa.
14: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
7: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder to m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festival w Poznaniu. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
15: Ponieważ Malta Festival ma teatralną tradycję, koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani. czyli Za miłość, co się zaczyna, drugi SOS, Za miłość, co boli, a trzeci Wiwat, słodka miłość, Za miłość, co zwycięża.
7: Początek Malta Festival w Poznaniu 21 czerwca.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam niezwykłą przyjemność rozmawiać z patronką kompleksu sportowego Orlik 2024 w Burkacie, z panią Niną Patalon. Dzień dobry, pani Nino.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Jak się pani z tym czuje, z tą patronką zwłaszcza?
2: No tak prawdę mówiąc, przede wszystkim jestem bardzo dumna, bo na pewno to są moje okolice i miejsce, gdzie się urodziłam, wychowałam i na pewno jestem dumna z tego, że mogę po iluś tam latach wrócić i mieć no taki piękny kompleks i na pewno kompleks, żeby nie było, sportowy, gdzie można naprawdę to wszystko, co ja od dziecka robię, czyli uprawiać sport i tak dalej, poświęcać się pasji, że to wszystko jest właśnie w miejscu, z którego pochodzę, no i generalnie to jest ciekawe doświadczenie, że za życia jakby to jest mojego imienia, więc to jest na pewno bardzo i miłe, ale też na pewno wymaga tego, że bycie takim wzorem i w jakiś sposób na pewno też osobą, która kreuje rzeczywistość na tyle, żeby przede wszystkim młodzi ludzie mogli odnaleźć swoją ścieżkę życiową. To myślę, że jest bardzo ważne i gdzieś tam ta moja historia wywodzi się stąd i ona prowadzi różnymi ścieżkami piłkarskimi przez cały świat. Później zostaję trenerem i też dzisiaj mam możliwość pracy z reprezentacją narodową kobiet seniorską, więc to jest bardzo, bardzo duża nobilitacja i to jest coś niesamowitego, czego nieliczni dostąpią w życiu, więc jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie gdzieś tam to się udało wypracować i to też chyba ma po prostu pokazywać, że nieważne skąd jesteś, nieważne jakie życie masz dookoła, czy trudne, czy łatwiejsze, że jeśli masz pasję i marzenia, to po prostu bądź zdeterminowany i podążaj tą drogą. Jeśli gdzieś tam ten przykład może zainspirować innych, to ja się bardzo z tego cieszę, no i tak jak mówię, to zobowiązuje do wielu, wielu

0: Kruszców zawsze znalazła dla mnie miejsce i też pamiętam, że to jest mega ważne, bo nikt nigdy nie mógł w żaden sposób mnie dyskryminować z tego powodu, że jestem dziewczynką. Dzisiaj to jest coś niesamowitego, bo przyjeżdżam rano, otwieram turniej, gdzie w składzie każdej drużyny jest co najmniej jedna dziewczynka na boisku. I to jest o tyle fajne, jak przez te lata, przez te 20 parę lat zmienia się cała mentalność i wszystko. I to jest wspaniałe, że dzisiaj jest ta otwartość, dzisiaj te dziewczynki, widzę, są w drużynach chłopców, oni razem grają. Ten mix futbol jest taki niesamowity, daje szansę, stwarza możliwości, więc ta mała Nina może takich możliwości nie miała, ale miała determinację i właśnie tych ludzi, nauczycieli, bo to jest mega istotne, którzy nie pozwalali na takie poddanie się. Czyli nie, to jest twoja pasja, rób to, ja ci pomogę. Nawet z racji tego, że ja bardzo chciałam grać w piłkę, to pamiętam, stworzyliśmy drużynę szkolną, która zaczęła jeździć na różnego rodzaju turnieje. Więc to było takim też znowu jakby dla mnie, czyli znowu pani i pan od WF-u stworzyli dla mnie drużynę, żebym tylko mogła grać. Więc znowu przypominam mi się coś takiego, że my dorośli ludzie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby kreować środowisko dla tych młodych, żeby oni mieli szanse i możliwości. I z drugiej strony ja tak samo doświadczyłam, będąc po stronie tej małej dziewczynki, która potrzebowała takich osób i dzisiaj mam szansę, żeby też kreować tym młodszym ludziom to samo, więc jakby z pokolenia na pokolenie nam się to wszystko rozwija.
1: A usłyszała pani kiedyś, piłka nie jest dla dziewczyn? Ty się nie, no gdzie baby do piłki? Usłyszała pani kiedyś coś takiego i się z tym na przykład głęboko nie zgodziła, dlatego, że takie pani już miała podstawy właśnie w szkole. Nigdy pani tego nie usłyszała, więc to nie było dla pani oczywiste.
0: Myślę, że na pewno tutaj na miejscu nigdy nikt nie pozwolił na to, żebym ja się czuła gorzej niż inne dzieciaki, które biegały, grały w piłkę i tak dalej. Natomiast jak jeździłam do innych miejscowości, do innych miast na różnego rodzaju turnieje, byłam też często jedyną dziewczynką, albo później powiedzmy gdzieś tam graliśmy, to zdarzało się. Natomiast to, o czym mówię, to też mając to środowisko takie, gdzie dookoła ciebie są ludzie, którzy wspierają i którzy nie pozwolą tobie na to, żebyś ty utożsamiał się z tym, co inni mówią i tak dalej, a raczej cały czas budują ciebie i wzmacniają, wspierają, żebyś się rozwijał, żebyś właśnie dalej z tą pasją podążał, bez względu na to, co to jest, to myślę, że to wtedy powoduje, że taki młody człowiek jednak te autorytety nawet, które są blisko niego, jak nauczyciel, rodzic, czy nawet kolega, koleżanka z drużyny, mają znaczniejszy wpływ na to, kim się stajesz, niż ci, co po prostu czasami mówią różne dziwne rzeczy, bo sami czegoś nie potrafią.
1: A ma pani takie poczucie, że pani dzisiaj oddaje to, co pani dostała przed wielu laty? Przyjeżdża pani, no jednak pani nazwisko jest znane, jest rozpoznawalne. No i w pewnym sensie buduje pani te małe, nie tylko dziewczynki, ale w ogóle cały sport tutaj w Burkacie, w powiecie działdowskim. O, bo ja chcę być taka jak Nina.
0: No bardzo byłoby mi miło i pewnie to też jest jedna z misji, która mi zostaje do realizowania, bo to jest właśnie ten przykład, o którym wspomniałam. Ktoś zawsze musi pokazać, że można, ktoś musi przełamać bariery, stereotypy i ktoś musi w pewien sposób w takim determinowanym kierunku podążać za swoimi marzeniami i rzeczywiście mam takie wrażenie, że kiedyś też byłam otoczona dobrymi ludźmi i dzisiaj też bym chciała być dobrym człowiekiem dla tych, którzy właśnie wtedy pomagali mi te pierwsze kroki stawiać.
1: To jeszcze na zakończenie, pani Nino, przesłanie właśnie nie tylko do dzieci, ale do tych, którzy są obok, żeby jak dmuchać w te żagle, żeby właśnie ktoś taki jak pani mała Nina, o której rozmawiałyśmy wcześniej, mogła po latach powiedzieć, no tak, to mi dało, to mi pomogło, to mnie stworzyło.
0: Przede wszystkim myślę, że my dorośli, czyli i rodzice, i nauczyciele, i wszyscy, którzy tworzymy społeczność mniejszą, większą, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby po pierwsze tworzyć możliwości młodym ludziom, żeby mogli próbować najróżniejszych rzeczy, tak jak dzisiaj ten kompleks, oni będą mogli grać w piłkę ręczną, w piłkę siatkową, będą mogli grać absolutnie we wszystko. I będziemy mogli ich zachęcać do tego, żeby także sport, żeby sport nie jest jedynym kierunkiem, ale jest jednym z najważniejszych kierunków, jest bardzo ważny w naszym życiu. Czy będziesz śpiewał, tańczył, czy będziesz pisał wiersze, a może zostaniesz matematykiem. Sport powinien być zawsze w twoim życiu ważny, bo dzięki temu jesteś pogodnym, wspaniałym człowiekiem, więc to też jest dla nas istotne, żebyśmy my jako dorośli zawsze o tym pamiętali i zawsze tych naszych najmłodszych zachęcali do aktywnego spędzania czasu. To jest nasz obowiązek i dzisiaj nie łudźmy się, że wystarczy

0: czy powiedzieć, idź na zawody, idź na Orlika. Dzisiaj mamy takie czasy, że ty musisz iść z tym dzieckiem. Jeżeli chcesz, żeby dziecko spacerowało, to ty musisz spacerować. Jeżeli chcesz, żeby dziecko jeździło na rowerze, ty musisz jeździć na rowerze. Więc w ten sposób i tylko i wyłącznie w taki sposób jesteśmy w stanie coś zrobić i coś zmienić.
1: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i za to, co pani tchnęła też w ten powiat działdowski, w Burkę, bo piękne boisko, z którego na pewno będą młodzi ludzie korzystali. Naszym słuchaczom przypomnę, że moim i państwa gościem była patronka kompleksu sportowego Orlik 2024, pani Nina Patalon. Piłkarka, trenerka, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet w piłkę nożną, co ważne, urodzona w Filicach, w gminie Działdowo, absolwentka szkoły podstawowej i gimnazjum imienia Karola Małka w Burkacie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich do aktywnego spędzania czasu. Bawcie się dobrze.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 dzień maja. W 1706 roku w Działdowie wybuchł wielki pożar, który zniszczył wiele domów, zabudowań gospodarczych i ratusz. W 1987 roku kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym w powiecie nidzickim został wpisany do rejestru zabytków. W 2012 roku urodzony w Ciechanowie Kazimierz Małecki został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz budowy nowoczesnego sektora bankowego w Polsce.
3: Podkreślałem ten element potrzeby właściwego wyważenia pomiędzy regulacjami i działaniem regulatorów, a działaniami rynku.
2: W 2012 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Księstwo. Jego producentem jest urodzony w Działdowie Krzysztof Grędziński.
4: Zapuść muzykę! Biała matka syna, syna jedynego.
2: W 2018 roku zakończyła się 21. edycja programu rozrywkowego Taniec z Gwiazdami. W jury po raz pierwszy w tej edycji zasiadła urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Ola Jordan.
5: Jesteśmy tutaj, żeby oceniać taniec. Chcemy, żeby jak najlepsze pary przeszły dalej. Jesteśmy po to w programie, żeby oceniać te najlepsze.
2: W 2018 roku ukazał się w Działdowie pierwszy numer miesięcznika wydawanego przez gminę i miasto Działdowo, a następnie przez Dom Kultury w Działdowie Dzień Dobry Działdowo.pl. Urodzili się w 1899 roku Bolesław Kowalski, pseudonim Gołąb, kierownik placówki Straży Granicznej w Rybnie w powiecie działdowskim. W 1908 roku Michał Żal, jako podoficer broni 1. Batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów w stopniu sierżanta, bronił twierdzy Modlin. Po upadku twierdzy skierowany do obozu jenieckiego w Działdowie. Dalsze losy nieznane. W 1947 roku Elżbieta Zapędowska, krytyk muzyczna, specjalistka od emisji głosu, osobowość telewizyjna mieszkająca na terenie gminy Winnica w powiecie pułtuskim.
6: Ja już myślałam, że mi łeb urwie w ostatnich taktach.
2: W 1958 roku w Ciechanowie Stanisław Kęsik, poeta, działacz społeczny, polityk i samorządowiec. Dzieciństwo spędził w rodzinnej wsi Ościsłowie. W latach 2000-2010 był dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. W latach 2018-2021 wicestarostą powiatu ciechanowskiego.
7: Zawsze staraliśmy się być bliżej ludzi. Zawsze staraliśmy się nie pokazywać naszych stanowisk.
2: Zmarli w 1719 roku Kazimierz Łubieński, biskup chełmski i jednocześnie opat czerwiński. W 1881 roku Adolf Gustaw Jacobi, proboszcz w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. W 1944 roku podpułkownik Konstanty Abłamowicz został rozstrzelany przez Niemców. Od 1928 roku przez 2 lata był dowódcą 11. Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1946 roku w Wielkim Leźnie w gminie Brzozie w powiecie rypińskim Izydor Kamiński, pseudonim Karpa, mieszkaniec Goleszyna w gminie Grodziczno w powiecie nowomiejskim, żołnierz batalionu ruchu oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego w oddziale Marcjana Sarnowskiego, a następnie w oddziale Stanisława Balli, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. W 1979 roku Stanisław Żółtowski, urodzony w Płocku działacz polityczny, lata okupacji w związku z wysiedleniami dokonanymi przez Niemców, spędził w Płocku, potem w Płońsku. W lutym 1945 roku objął stanowisko wiceprezydenta Torunia. W 1986 roku Władysława Obidowska, posłanka na Sejm PRL 8 kadencji, urodziła się w Sokolnikach w gminie Drobin w powiecie płockim. W 1991 roku Jerzy Dorengowski, urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim, oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari.
1: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama.

0: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
1: Na co dzień.
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Josera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trafi kukurydzy Josilak.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Josilak fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Reklama.
8: Zbliża się godzina 17.
9: To są wiadomości Radia 7.
10: Państwowe szpitale, prywatne badania, wszystko przez brak pieniędzy. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Po imprezie Techno w Wilanowie sprawę prowadzi konserwator zabytków. Agnieszka Trojanowska, BIS. NFZ ogranicza finansowanie badań diagnostycznych, dlatego szpitale zaczynają wykonywać je komercyjnie pacjentom, którzy zapłacą z własnej kieszeni. Pierwsze ogłoszenie o komercyjnym badaniu pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym problemem.
11: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
12: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy zł za samą energię elektryczną tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
11: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało.
10: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach wprowadzonych przez NFZ i wprowadziły oferty prywatnych badań w ratach 0%. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Trwa dogaszanie pożaru w Puszczy Solskiej, w której spaliło się wiele hektarów lasów, jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną. Największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
13: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
10: Według leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie jeszcze przez maksymalnie 3 godziny, po czym wyruszy do Holandii. Wczoraj ewakuowano z niego setkę ze 150 pasażerów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Dotychczas z powodu wirusa zmarło 3 pasażerów, zakażonych jest 8 osób. Dziś wynik pozytywny usłyszały 2 kolejne pasażerki statku, francuska i amerykanka. Po imprezie Techno na terenie pałacu w Wilanowie kontrolę prowadzi mazowiecki konsultant. konserwator zabytków. Mieszkańcy nie tylko Wilanowa są zbulwersowani sobotnim wydarzeniem. Było głośno, ale skutki wydarzenia pozostaną dłużej niż tylko weekendowy hałas do białego rana. Zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt, który porozjeżdżał trawniki i kostkę brukową. Mieszkańców już przeprosił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis, ale w oświadczeniu przekazał, że w trakcie imprezy prowadzone były pomiary akustyczne, które nie wykazały hałasu większego niż obserwowany w dni robocze na sąsiednich ulicach. Minister kultury przyznała, że decyzja o koncercie była co najmniej ryzykowna.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Orlik w Burkacie gotowy, nowy kompleks sportowy dla mieszkańców. Wędkarska rywalizacja w Dąbrównie, 41 załóg walczyło o puchar. Jurand kończy sezon, porażka we Wrocławiu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowy kompleks sportowy w Burkacie został oddany do użytku. Obiekt otrzymał imię Niny Patalon, trenerki i selekcjonerki reprezentacji Polski kobiet w piłkę nożną. Sportsmenka urodziła się w Filicach w gminie Działdowo i jest absolwentką szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Burkacie. Patronka zdaje sobie sprawę, że to ważna rola i odpowiedzialność.
3: To jest ciekawe doświadczenie, że za życia jakby to jest mojego imienia, więc to jest na pewno bardzo i miłe, ale też na pewno wymaga tego, że bycie takim wzorem i w jakiś sposób na pewno też osobą, która kreuje rzeczywistość na tyle, żeby przede wszystkim młodzi ludzie mogli odnaleźć swoją ścieżkę życiową.
2: Inwestycja w sport to najlepsza inwestycja, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Nalazek.
4: Każda złotówka zainwestowana w sport to jest 5 zł oszczędności na zdrowiu. Mało kto o tym wie, ale taka jest prawda, tak pokazują wyniki badań. Trzeba dodać, że ten obiekt sportowy, który to powstał dzięki pomocy Funduszowi Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na pewno będzie służył młodym pokoleniom, młodym przyszłym sportowcom, być może olimpijczykom, na to liczymy.
2: Dzięki nowym obiektom sportowym w niewielkich miejscowościach mogą rodzić się talenty, dodaje wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer.
5: To szansa, aby wyłapać nasze talenty wśród dzieci i młodzieży. Przykładem tego jest patronka tego obiektu, Nina Patalon, świetna trenerka, która jest dumą Warmii i Mazur, prowadzi z sukcesami reprezentację Polski w piłce nożnej. Orliki, Klub Pro, wszelkie programy ministerialne, które służą właśnie rozwojowi kondycji fizycznej naszych dzieci, to najlepsza inwestycja. Inwestycja w ludzi, w tym przypadku w najmłodszych mieszkańców.
2: Inwestycje zrealizowała gmina Działdowo przy wsparciu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania powstało boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Mieszkańcy mogą korzystać z boisk do siatkówki, koszykówki i tenisa. Kompleks będzie miejscem treningów, rozgrywek oraz wydarzeń integracyjnych. Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Połowa to wkład własny gminy. Odbyły się zawody spinningowe par z Łodzi o Puchar Jeziora Dąbrowa Wielka. Do rywalizacji stanęło 41 dwuosobowych załóg. Organizatorem wydarzenia było Ostruckie Towarzystwo Wędkarskie Koło nr 6 Sandacz w Działdowie. Zawodnicy przez 7 godzin łowili drapieżniki na akwenie Dąbrowa Wielka. W czasie zawodów zgłoszono 97 szczupaków i jednego okonia. Ryby po zmierzeniu wracały do wody zgodnie z zasadą złów i wypuść. Zawody odbywały się na atrakcyjnym rybnym jeziorze, mówi prezes Ostruckiego Towarzystwa Wędkarskiego Sandacz w Działdowie Stanisław Krzysztof Słowiński.
6: No jest szczupak, jest okoń, także na drapieżnika jest bardzo dobrze. No, ewentualnie jest i biała ryba, jak jest leszcz, no jest sieja też, nie? To jest dosyć ciekawe jezioro, bo to jest dosyć głębokie, ponad 30 parę metrów, czyli 34 metry gdzieś, tak? I to jest właśnie zaraz za wyspą, między wyspą a dalszą częścią.
2: W tego typu zawodach najważniejsza jest integracja, dodaje prezes.
6: Wędkarz zawsze szuka, gdzie tylko woda się znajdzie, ale to jest przy okazji relaks, wypoczynek. Jest to bardzo dobra taka atmosfera. Wędkarze się spotykają, rozmawiają ze sobą, wymieniają się, także no, pod tym kątem wszystko się robi, żeby wędkarz był zadowolony.
2: Podczas zawodów wykorzystywano aplikację, za pomocą której wędkarze fotografowali ryby na specjalnych miarkach, a system automatycznie przeliczał wyniki na punkty. Dzięki temu klasyfikacja była aktualizowana na bieżąco. Zawody odbyły się pod patronatem starostów powiatów Działdowskiego i Ostruckiego oraz samorządowców z gmin Działdowo, Dąbrówno i Rybno. Partnerem wydarzenia było także gospodarstwo rybackie Warlity Wielkie. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. Mławianka Mława przegrała na wyjeździe z Wigrami Suwałki 0-2 w ramach 30. kolejki BetClick trzeciej ligi. Dumę Zawksza rozbiły dwa szybkie uderzenia zespołu z Suwałk. W 29. minucie starcia po kreatywnie rozegranym rzucie rożnym piłkę do siatki Piotra Piotrowskiego wpakował Bartosz Guzewski. Biało-zieloni nie zdążyli się pozbierać po pierwszym ciosie, a już po minucie kolejną bramkę dla gospodarzy strzelił Bartosz Guzdek, dla którego było to piąte trafienie w tym sezonie. Seria zwycięstw ekipy Marka Gołębiowskiego zostaje przerwana z trójką na liczniku. Najważniejsza pozostaje jednak sytuacja w tabeli, gdzie Mławianka pozostaje 2 punkty nad strefą spadkową. Następny sprawdzian dla Mławian już w środę, kiedy to na stadion przy Kopernika przyjedzie drużyna Jagiellonii 2 Białystok. Początek o godzinie 17:30. Jurand Ciechanów kończy sezon porażką ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe wynikiem 25-33. Rycerze nie byli stawiani w roli faworytów przed spotkaniem. Śląsk już przed pojedynkiem przypieczętował zdobycie tytułu Ligi Centralnej. Jurand nie radził sobie w minionej kampanii w roli gości. Różnica klas była widoczna na boisku. Drużyna z Ciechanowa kończy ligowe zmagania na 6. miejscu, tuż przed AKPR AZS AWF Biała Podlaska. Wśród największych problemów ekipy należy wymienić nieskuteczność, która wyraźnie przyczyniła się do utraty wielu punktów na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zawodnicy będą trenowali jeszcze do końca maja, potem przyjdzie czas na zasłużony odpoczynek, aż nastąpi pora na okres przygotowawczy do następnego sezonu ligowego.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed burzami. MSZ chce wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Ósmoklasiści napisali pierwszy z trzech egzaminów końcowych. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w niemal całym kraju. Alertów nie ma tylko dla Podlasia i dla krańców wschodnich, a także dla północnego zachodu. W pozostałych regionach grzmieć może do późnego wieczora. W czasie burz mocniej popada. Spadnie nawet 20 mm deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, w jaki sposób Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Chodzi o to, na podstawie jakich dokumentów przekroczył granicę, bo Ziobro ma unieważnione paszporty. Podejrzane o popełnienie 26 przestępstw były minister sprawiedliwości jest obecnie w USA. Będziemy zwracać się do strony amerykańskiej o informacje w tej sprawie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
3: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
2: Na ten moment nie ma planów wezwania ambasadora USA Toma Rose'a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś i w weekend. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,30 zł, za benzynę 98 6,81, a za olej napędowy 6,93 zł za litr. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w warszawskim Wilanowie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
4: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
2: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który niektórych zaskoczył.
5: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza, zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
6: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
7: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
2: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. Jednym z pomysłów jest konieczność posiadania w kadrze meczowej 8, a w przyszłości 10 polskich piłkarzy. To nie oznacza automatycznie wystawianie ich w pierwszym składzie, ale łatwo się domyślić, że przy takiej liczbie Polaków i potencjalnych kontuzjach graczy zagranicznych, trenerzy będą musieli sięgać po krajowych zawodników. Tu wszystko jest w fazie projektu, a w fazie końcowej jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu pozostały dwie pełne kolejki plus trzy mecze. Ten pierwszy już dziś o 19:00 to dokończenie kolejki 32 Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkty przewagi nad strefą spadkową, mówi trener Bartosz Grzelak.
9: W takiej sytuacji to myślę, że dla każdego zespołu jest trochę taki wpływ na mental i tak dalej. Musimy oczywiście nad tym pracować, żeby nie być za bardzo napięci, jak wchodzimy do tych meczów. To, co mi się podoba w zespole, że jest ambicja.
8: Dwa zaległe mecze zostaną rozegrane pojutrze. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, który w teorii może być jeszcze mistrzem. Tak samo jak Kraków i Jagiellonia Białystok, które zagrają ze sobą w Częstochowie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo, obrońca FC Barcelony, wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w czterech najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł z Juventusem Turyn, Manchesterem City i Bayernem Monachium. Cancelo jest w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia saudyjskiego Al Hilal, ale Barca bardzo chce go u siebie zatrzymać. Pauzując od października ubiegłego roku z powodu kontuzji ścięgna Achillesa Duńczyk, Holger Rune nie zagra w tegorocznej edycji wielkoszymowego French Open. Celem 23-letniego tenisisty, który był nawet czwarty w rankingu ATP, jest wyleczenie urazu przed Wimbledonem. Tymczasem trwa turniej w Rzymie i jeszcze dziś czeka nas mecz Igi Świątek, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału. Polka zagra z Japonką Naomi Osaką.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, Dzimira Michał. Kolejne części historii Lidzbarka. Wszystkie powstania niepodległościowe w XIX wieku zakończyły się porażkami Polaków i represjami zaborców. Nic więc dziwnego, że postanowiono walczyć o Polskę innymi metodami, a nie z bronią w ręku. Tylko wytężona praca u podstaw i praca organiczna miały przyczynić się do ugruntowania i ocalenia polskości. Również w Lidzbarku nastąpiło wówczas ożywienie gospodarcze. W 1868 roku w mieście znajdowały się dwa młyny wodne, tartak, wiatrak, fabryka tytoniu i waty oraz trzy gorzelnie. Ponadto rozwijało się rzemiosło, gdyż działalność prowadziło czterech rymarzy, pięciu kuśnierzy, dziewięciu piekarzy, dwóch cukierników, jeden zegarmistrz, 19 rzeźników, 9 grabarzy, 16 krawców, 8 sukienników, 4 murarzy, 4 kołodziejów, 2 farbiarzy, 1 kominarz, 6 zdunów, 2 szklarzy, 7 kowali, 3 ślusarzy, 2 malarzy i uwaga, aż kilkudziesięciu szewców. W Lidzbarku odbywały się też 4 razy w roku jarmarki, na których odbywała się sprzedaż lub kupno bydła i koni. W 1874 roku utworzono nadleśnictwo Lidzbark, co między innymi wpłynęło na rozwój gospodarczy miasta. Pierwszymi właścicielami zakładów przemysłowych w mieście byli Niemiec Juliusz Vogel i Żyd Ascher, właściciel garbarni założonej w 1880 roku. Wielkim wydarzeniem dla tutejszych mieszkańców było oddanie do użytku w 1887 roku linii kolejowej Działdowo-Lidzbark-Brodnica. Nowe drogi i kolej przyczyniły się do rozwoju handlu. W czasach panowania pruskiego, od 1871 roku niemieckiego, oprócz obrony języka ojczystego i kultury polskiej, nie zaniedbywano też ekonomicznej formy walki z germanizacją. Polacy tworzyli wówczas różne stowarzyszenia, spółki pożyczkowe, kółka rolnicze, towarzystwa rzemieślnicze i towarzystwa śpiewacze. W 1876 roku powstało Towarzystwo Śpiewu Świętej Cecylii, a w 1889 roku Straż Ogniowa. Pobudzały one świadomość narodową i były ściśle związane z Kościołem katolickim. Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił rozwój w zakresie budownictwa, w którym pojawiały się budynki murowane. I tak w 1875 roku utworzono 6-klasową szkołę miejską. W 1879 roku Sąd Grodzki z aresztem, a w 1901 roku rzeźnię. Z kolei w 1903 roku oddano do użytku gazownię, w 1906 roku cegielnię i mleczarnię, w 1909 roku 2 wieże wodociągowe. Zwiększyła się także ilość sklepów i zakładów usługowych. W końcu 1900 roku w mieście było 30 sklepów, w tym aż 11 z odzieżą. Prawie wszystkie większe przedsiębiorstwa znajdowały się w rękach Niemców. Posiadali oni również hotele i restauracje. Natomiast Żydzi prowadzili większość sklepów i usług handlowych. Ludność polska zajmowała się rolnictwem, rzemiosłem i handlem. Jedynie polscy właściciele ziemscy mieli zakłady produkcyjne. Znajdowały się one w majątkach mieczkowskich w Ciborzu, ździtowieckich w Ciechanówku, olszewskich na Olszewie, janczewskich w Chełstach i Różyckich we Wlewsku.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Gospodarstwo ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas

0: Pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława ulica Płocka 59.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromińie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
0: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Remont na tysiąclecia, ruszyły prace drogowe. Historyczny sukces ucznia z Działdowa, ogólnopolski finał. Mistrzostwa powiatu, młodzi adepci pływają w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozpoczęła się modernizacja ulicy Tysiąclecia na osiedlu przemysłowym w Ciechanowie. Wykonawca zaczął pierwszy etap robót. Drogowcy frezują starą nawierzchnię jezdni. Prace prowadzone są na odcinku pomiędzy ulicą Płocką a ulicą Mleczarską. To trasa łącząca dwie drogi krajowe. Kierowcy muszą liczyć się z okresowymi utrudnieniami w ruchu. Stary asfalt zostanie wymieniony na nową nawierzchnię. W kolejnych etapach przebudowane będą chodniki i krawężniki po obu stronach ulicy. Powstaną także nowe zjazdy do posesji oraz dwie wiaty przystankowe dla pasażerów komunikacji miejskiej. Na przejściu dla pieszych pojawią się również elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka, które mają poprawić widoczność po zmroku. Remont ma ułatwić dojazd do firm i terenów inwestycyjnych znajdujących się na osiedlu przemysłowym. Koszt inwestycji to ponad 1 600 000 złotych. Miasto pozyskało na ten cel ponad 1 000 000 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uczeń szkoły podstawowej nr 1 w Działdowie odniósł sukces w ogólnopolskim konkursie historycznym. Michał Przybyszewski z klasy 7 wygrał etap ponadwojewódzki 31. konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy. Uczeń jako jedyny reprezentant województwa warmińsko-mazurskiego zakwalifikował się do finałowej gali w Warszawie. W zawodach laureatów od 10 do 12 czerwca weźmie udział tylko 60 uczniów z całej Polski. Sukces Michała to efekt wiedzy, systematycznej pracy i zainteresowania historią. Gratulacje otrzymał również nauczyciel historii Dariusz Piotrowicz, który przygotowywał ucznia do konkursu. Sport. KS Górno Nowy Świt z Pucharem Polski. Futsalistki z naszego regionu na własnym terenie pokonały zespół KS Uniwersytet Jagielloński. Górzianki zdominowały rywalki. Drugie spotkanie zakończyło się wynikiem 10-2. W dwumeczu KS Górno Nowy Świt wygrał 18-4. Pewny triumf w ostatnim starciu obrazuje kapitalny sezon rozegrany przez drużynę Grzegorza Bały, podwójna korona i walka na scenie europejskiej. Drugie Mistrzostwa Powiatu Mławskiego w pływaniu zostały zorganizowane wspólnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Klub Marlin Mława. Na starcie zawodów dla młodych adeptów pływania stanęło aż 175 zawodników z 18 szkół z regionu. To bardzo cieszy szkoleniowca Marlina Tomasza Szczepańskiego.
3: To wygląda bardzo optymistycznie dla nas, dla Mławy, dla powiatu całego mławskiego. Dotarło na te zawody do nas 175 dzieciaków z powiatu, z 18 szkół, więc naprawdę robi to wrażenie.
2: Trener zauważa też, jak istotna jest rywalizacja w życiu najmłodszych sportowców, którzy dopiero budują swoją pasję do treningów i zdobywania medali.
3: I w okolicach Mławy bardzo dużo dzieci pływa i będziemy nadal to robić. Są dzieciaki zadowolone, a po drugie to one potrzebują takiej rywalizacji między sobą, żeby one się mogły spotkać, bo gdzieś tam pływają, trenują, gdzieś w prywatne lekcje, w jakichś klubach, a tak naprawdę nigdy się nie spotykają między sobą.
2: W klasyfikacji medalowej zwyciężyła reprezentacja szkoły podstawowej nr 1 w Mławie, zdobywając 10 złotych krążków.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Kółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Reklama.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 14 regionów z burzowymi alertami. Leśnicy zaczynają walkę z czasem po pożarze w Puszczy Solskiej. Za chwilę też wyniki badania śląskiej tożsamości. Miriam Lipińska. Wieczór będzie burzowy, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal całego kraju. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko Pomorze Zachodnie i wschód kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
2: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe też przymrozki. Ciepło wróci do nas prawdopodobnie dopiero w weekend. A nocne przymrozki i susza bardzo mocno dają się we znaki rolnikom. Już wiadomo, że zbiory rzepaku, jęczmienia czy niektórych warzyw będą mniejsze. Rolnicy zwracają też uwagę na inne problemy.
4: Na razie nie obserwujemy też jakichś wzrostów cen zboża. Mamy praktycznie cały czas w tej samej cenie, bardzo niskiej cenie. Około 70 paru złotych. To jest cena, którą mieliśmy 15 lat temu, prawda? A ceny nawozów wtedy były zupełnie inne.
2: Mówi rolnik Adam Bork z Załucza pod Lublinem. Rolnicy oceniają, że tegoroczna susza jest szczególnie dotkliwa, nieporównywalna z tą sprzed roku czy dwóch lat i ostrzegają, że na pewno przełoży się na ceny na targowiskach czy w sklepach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wcześniej szacowano, że ogień strawił 300 hektarów lasów, ale już wiadomo, że spalony teren jest znacznie większy. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych, czyli niemal tyle, ile nadleśnictwo pozyskuje w ciągu całego roku. Ale to nie jedyny problem.
5: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć. Bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany. I to może być przy okazji tej jednej katastrofy, może być druga katastrofa biologiczna obok na tych drzewostanach, które po prostu nie zostały przez ogień strawione.
2: Wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Ogień zauważyła pracownica Lasów Państwowych na tak zwanej wieży strażniczej i to ona powiadomiła służby. Przyczyny pożaru ustala prokuratura. Coraz więcej Ślązaków na Śląsku. Jak wynika z raportu naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, śląską tożsamość deklaruje 30% mieszkańców regionu. To więcej niż w ostatnim spisie powszechnym. Badacze mówią wręcz o śląskim przebudzeniu i jako jeden z powodów podają starania o uznanie śląskiego za język regionalny. Mówi jeden z autorów badania, dr Tomasz Słupik.
6: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym, jest to coś niezwykłego, dlatego że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony na śląskie.
2: Badacze wskazują, że wciąż za mało jest śląskości w sferze publicznej, bo ta tożsamość nadal jest sprawą prywatną. Śląski język, zwyczaje czy tradycje są przekazywane głównie w rodzinnym domu.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek już za niedługo zagra ćwierćfinał turnieju w Rzymie i rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Dziś pewnie do ćwierćfinału awansowała finalistka tysięcznika w Madrycie. Mira Andriewa pokonała Belgijkę Elise Mertens 2-3. Z kłopotami do najlepszej ósemki awansowała za to Amerykanka Coco Gauff, która pokonała swoją rodaczkę Iwejowicz 5-7, 7-5, 6-2. Dalej gra także Sorana Kirstea, która wyeliminowała w trzeciej rundzie Arenę Sabalenkę. Rumunka pewnie ograła dziś Czeszkę Lindę Noskową. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. W stołecznej drużynie wyróżniał się w końcówce sezonu Bartosz Firszt. Przyjmujący swoją grą zapracował nawet na powołanie do reprezentacji Polski.
8: Przychodziłem do Warszawy w roli raczej pewnego rezerwowego, także bardziej myślałem, żeby złapać jakieś parę meczy, pokazać się szerszej publiczności w paru meczach, a okazało się, że te parę meczy, które miałem szansę zagrać, zostały zauważone przez selekcjonera.
7: Droga Firszta na zgrupowanie kadry prowadzi przez Turyn. Jego drużyna w sobotnim półfinale Ligi Mistrzów zagra z faworytem Perugią.
8: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy, z kim gramy i w jakiej jestem aktualnie formie.
7: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z Iratem Ankara. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem wczorajszego meczu ligowego z Arsenalem. Callum Wilson strzelił gola na 1-1, ale sędzia po długiej analizie odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, a West Ham o utrzymanie w Premier League.
2: Wieczór z burzami w niemal całym kraju, które jutro przyniosą ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu. Do tego w większości regionów pochmurno i deszczowo.
9: Radio 7. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ruszyło szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Były najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy z poważnymi zarzutami. Mały książek, kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema. Za ósmoklasistami pierwszy egzamin. Miriam Lipińska. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie po potężnym pożarze sprzed tygodnia. Na miejscu pozostały jeszcze zastępy z powiatu biłgorajskiego, które patrolują teren, w razie gdyby okazało się, że jest jeszcze jakieś nieodkryte dotąd zarzewie ognia. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat. Muszą się spieszyć, bo osłabione przez pożar drzewa są atakowane przez szkodniki, mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
3: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany.
2: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służba miała przestać istnieć od października. Karol Nawrocki tłumaczył, że zawetował ustawę, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
4: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Z korupcją nie walczą republiki bananowe i autorytarne satrapie. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości. Dlatego jest to weto.
2: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, a o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zagranica. Były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak, z zarzutami jest podejrzany w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, to ponad 37 milionów złotych, przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. Wracamy do kraju. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu Techno w Wilanowie w Warszawie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
5: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
2: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim mały książę, kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który dla niektórych był niespodzianką.
6: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza, zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
7: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
8: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
2: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Jutro pogoda się popsuje, w całym kraju pochmurno i w większości regionów deszczowo, a na termometrach maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
1: Radio 7. Podsumujemy sportowy tydzień, a dokonają tego
9: Jan Olczak
1: i Jarosław Wydra. Zapraszamy.
10: Kultura fizyczna.
1: Rozpoczynamy od tego, co działo się w naszym regionie. I mamy i dobre informacje, i złe informacje. To, żeby te złe odhaczyć, to powiedzmy o Mławiance, która nadal liczy się w grze o utrzymanie w trzeciej lidze, ale skomplikowała sobie trochę sytuację.
9: Tak, porażka niestety tym razem na wyjeździe z Wigrami Suwałki 0-2 w ramach 30. kolejki Betclic trzeciej ligi. No i takie dosyć nieprzyjemne doznanie, bo dwie bardzo szybko zdobyte po sobie bramki, więc Mławianka w zasadzie nie była w stanie już po tych dwóch knockdownach się podnieść. No, nie była Mławianka stawiana w roli faworyta tego spotkania, wszakże Wigry są w tym momencie na miejscu czwartym w klasyfikacji ligowej. Mławianka jest na miejscu 13, więc no tak jak mówiłeś, liczy się w walce o utrzymanie, nadal jest poza strefą spadkową. To jest oczywiście najważniejsze, żeby utrzymać się na tym poziomie rozgrywkowym. Mimo wszystko no, zostaje w zasadzie niewiele do tego, żeby do tego celu dotrzeć, żeby osiągnąć to wymarzone utrzymanie. Głównie dzięki dobrej formie podczas ostatnich spotkań z bezpośrednimi rywalami w tej dolnej części tabeli. Nie spodziewaliśmy się zwycięstwa na wyjeździe z Wigrami. Szkoda, że chociaż punktu nie udało się zdobyć, ale teraz Mławiankę czekają najważniejsze sprawdziany tego sezonu. Już w środę, 13 maja, mecz z Jagiellonią 2 Białystok na własnym terenie. No, trzeba wykorzystać to wsparcie kibiców i znajomość własnej murawy, żeby spróbować powalczyć z Jagiellonią o bardzo ważny 3 punkty.
1: Sezon zakończył już Jurand Ciechanów, choć przed wyjazdem do Wrocławia było wiadomo, które miejsce w lidze centralnej zajmie.
9: Jurand zajmuje końcowo 6 miejsce w klasyfikacji ligi centralnej, tuż przed AKPR, AZS, AWF Biała Podlaska, a sezon zakończył porażką na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław wynikiem 25-33. No i cóż, to chyba dobrze obrazuje cały ten sezon. U siebie bardzo dobrze, szansa na walkę z najlepszymi, ale na wyjeździe zupełnie inna gra, zupełnie inna drużyna. No i zdeklasowana mimo wszystko drużyna z Ciechanowa przez mistrzów Ligi Centralnej. Nie było większych szans na zdobycie punktów, no ale właśnie, no tak jak zresztą wspomniałeś, to już była gra tak naprawdę o nic w tym sezonie, bo ta szósta lokata była zatwierdzona, była przypieczętowana już kolejkę temu. Jurand będzie jeszcze trenował do końca maja, potem czas na odpoczynek, zasłużony odpoczynek po trudnym sezonie, no i potem przyjdzie pora na przygotowania do następnej kampanii.
1: KS Górno Nowy Świt niepokonane w tym sezonie zarówno w futsal Ekstralidze, jak i w Pucharze Polski. Wygrana za wygraną.
9: Świetny sezon, absolutnie zdominowana polska scena futsalu kobiet. KS Górno Nowy Świt, mistrzynie Polski ligowe, no i zwyciężczynie Pucharu Polski. No, w zasadzie dokonało się to, co się dokonać miało w tym finale. 10-2 Górznianki zwyciężyły na własnym terenie w dwumeczu 18-4 z zespołem KS Uniwersytet Jagielloński. Nie było większej walki tak naprawdę, tutaj już no, ciężko, żeby była jakakolwiek sensacja po tak kapitalnym sezonie. Wszystkie mecze ligowe zakończone zwycięstwem, wszystkie mecze pucharowe zakończone zwycięstwem. Była jeszcze walka w europejskich pucharach, niestety nieudana, ale w tym raczej istotne było zbieranie doświadczenia, więc kapitalny sezon KS Górno Nowy Świt, zatem mamy nadzieję, że panie nieco odpoczną w tej przerwie i w następnych rozgrywkach znowu będą miały tyle energii.
1: Czy Mława odbuduje polskie pływanie?
9: Być może. Zdecydowanie już od dłuższego czasu jesteśmy, patrząc nawet na województwo, patrząc na całą Polskę, jesteśmy regionem, w którym to pływanie rozwija się naprawdę szybko. Potwierdzają to zawody takie jak te, które odbyły się w ubiegły weekend. Drugie Mistrzostwa Powiatu Mławskiego w pływaniu zostały zorganizowane przez MOSiR w Mławie i klub Marlin Mława. Stawiło się bardzo dużo młodych adeptów pływania, konkretnie 175 zawodników z 18 szkół z całego regionu. No, to jest bardzo ważne, żeby ci młodzi zawodnicy mieli z kim rywalizować, mieli jak trenować i sprawdzać się. I o tym też mówił trener Marlina, czyli Tomasz Szczepański.
10: To wygląda bardzo optymistycznie dla nas, dla Mławy, dla powiatu całego mławskiego. Dotarło na te zawody do nas 175 dzieciaków z
11: powiatu z 18 szkół, więc naprawdę robi to wrażenie.
9: W klasyfikacji medalowej zwyciężyła reprezentacja szkoły podstawowej numer 1 w Mławie, zdobywając 10 złotych medali.
1: To my jeszcze o kolarstwie powiemy w nawiązaniu do naszego regionu, a to dlatego, że w Azerbejdżanie rywalizuje ekipa Mazowsze Serce Polski. Na wczorajszym pierwszym etapie wyścigu Baku Hankendi Azerbaijan Cycling Race Xavier Garnek zajął trzecie miejsce na pierwszym etapie. Drugi już nie był tak udany dla zawodników Mazowsza Serce Polski, ale będziemy przyglądać się tej rywalizacji, bo jeszcze trzy etapy po azerskich drogach przed kolarzami sponsorowanymi i też promowanymi przez Mazowsze. Jeśli chodzi o rywalizację kobiet, to zakończyła się kobieca Vuelta. Katarzyna Niewiadoma w tym wyścigu zajęła 8 miejsce. A które miejsce zajmie Iga Świątek w turnieju w Rzymie? Te mecze jak do tej pory moim zdaniem trochę nierówne, ale w ten wczorajszy, no to spacerek.
9: Kolejny dobry mecz Igi Świątek po zwycięstwie z Elisabetą Koczaretto 6-1, 6-0. Teraz Polka pokonała Naomi Osakę w kolejnej rundzie turnieju w Rzymie. A przecież to zawodniczka, która w swojej karierze zdobywała naprawdę, naprawdę ważne tytuły. Przecież Australian Open i US Open zdobyte przez podopieczną Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego szkoleniowca właśnie Igi Świątek. No cóż, przypomina się Iga z tych najlepszych czasów na mączce, z czasów zdobywania Rolanda Garrosa. No i znowu trochę, trzeba powiedzieć, że Raszyniaka podpala nieco te nadzieje na kolejny triumf w Wielkim Szlemie. Jak będzie, zobaczymy. Jest jeszcze trochę czasu, zobaczymy, jak do końca poradzi sobie Iga w tym turnieju w słonecznej Italii. A wiemy, że liderka rankingu Aryna Sabalenka odpadła już na poziomie trzeciej rundy.
1: Ja jeszcze powrócę do kolarstwa, bo kolarstwo gravelowe staje się coraz bardziej popularne. Takie zawody są w naszym regionie, między innymi w Górzmińsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. I też nowy cykl World Series ruszył i tam mamy naszą zawodniczkę. Może będzie to też powód do radości, tak jak wielką radość Kasia Niewiadoma nam sprawia w kolarstwie szosowym kobiet. Na pewno Aleksandra Kałucka nam bardzo dużą radość sprawiła. Podczas zawodów Wujiang wygrała w rywalizacji Speed i może zajmie miejsce Aleksandry Mirosław, która zapowiedziała koniec swojej kariery. Bardzo byśmy tego chcieli. Aleksandra Kałucka pobiła swój rekord życiowy na tych zawodach. Mistrzostwa świata dywizji 1A w hokeju. Polacy niestety nie awansowali do elity na przyszły rok, choć mieli w meczu z Litwą wszystko w swoich rękach. Wystarczyło ten mecz wygrać za 3 punkty. Drużynowe Mistrzostwa Europy na żużlu w Rzeszowie rywalizowali zawodnicy. No i Polacy zajęli drugie miejsce, co jest uznawane za porażkę, bowiem Polacy dominowali w tej rywalizacji przez ostatnie lata, wygrywali, teraz musieli zejść o stopień niżej na podium. Długodystansowe Mistrzostwa Świata i 6-godzinny wyścig na torze Spa-Francorchamps i ekipa Roberta Kubicy niestety nie będzie wspominać go dobrze.
9: Nie będzie go wspominać dobrze, biorąc pod uwagę zeszłoroczne rezultaty, bo Robert Kubica na 6. miejscu ukończył ten 6-godzinny wyścig na torze Spa. Gorzej wypadły kwalifikacje, bo tam AF Corse na miejscu dopiero 13. nie weszło do Hyperpole, więc no, wynik poniżej oczekiwań, ale zresztą to Ferrari, no, sporo kontrowersji jeśli chodzi o samochody stajni z Maranello. Mówi się, że tam raczej Ferrari stawia na swoje zespoły fabryczne, żeby nie powtórzyła się sytuacja sprzed roku, kiedy to AF Corse 83 okazało się lepsze od fabrycznych samochodów Scuderii. Dobry wyścig Roberta Kubicy, to trzeba przyznać. Trochę sobie odpokutował te kwalifikacje. Można było też pojechać lepiej, nie było to tempo czołówki, nie było to tempo dwóch BMW, które ten wyścig wygrały. Ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że jakaś nadzieja na ten sezon jest i wydaje się, że dalej można liczyć na walkę podczas tego najważniejszego wyścigu tegorocznych Mistrzostw Świata długodystansowych, czyli klasycznie 24-godzinnego wyścigu Le Mans, do którego Robert Kubica zresztą, jak całe AF Corsa 83, będzie przystępować jako ci, którzy mają tego zwycięstwa w tym wyścigu bronić.
1: Tymek Kucharczyk, pierwszy Polak na torze Indianapolis. Jak mu poszło?
9: Poszło mu znakomicie. Tymek Kucharczyk wygrał pierwszy wyścig Indy NXT, czyli odpowiednika Formuły 2 w Stanach Zjednoczonych. Świetny wyścig i pięknie pokazał Tymek swoją dojrzałość, bo startował w tym wyścigu Polak z pozycji 5, a już z pierwszego zakrętu wyjeżdżał jako lider. Nie szarżował, dał popełnić błąd rywalom, wiedział jak podejść do tego zakrętu łatwo z zewnętrznej, nie szarżował i to mu dało pierwszą lokatę, którą spokojnie kontrolował. Dobre tempo wystarczyło na to, żeby utrzymać się na tej pierwszej pozycji i wstąpić do naprawdę ekskluzywnego grona tych, którzy na Indianapolis wygrywali, bo przypomnijmy, że to jest tor, który jest, należy do tej złotej trójki motorsportu, nazwijmy to, czyli oczywiście Monaco, Le Mans i właśnie Indianapolis, na którym rozgrywa się co roku Indy 500, czyli najważniejszy wyścig w Stanach Zjednoczonych. Tymek w tym momencie jest wiceliderem klasyfikacji Indy NXT i to rodzi pewne pytania, czy jest szansa na to, żeby awansować do IndyCar w przyszłym sezonie. Szansa jest, są wolne miejsca, mamy nadzieję, że wystarczy budżetu, z którym zawsze u Polaka był problem, ale może w końcu to szczęście się do niego uśmiechnie i w końcu zobaczymy Polaka w tak ekskluzywnej serii wyścigowej.
1: UFC 328 w New York, MMA i tutaj mamy naszego reprezentanta, który niestety miał pecha. Grant Dawson go pokonał, Mateusza Rembeckiego. Duszenie zza pleców zakończyło w trzeciej rundzie tę walkę. Ze 20 sekund zabrakło Mateuszowi Rembeckiemu, a może ten wynik i rezultat tej walki byłby inny. Opoczno, MB Boxing Night. Sunday of Pain. Taki był tytuł 28. gali z tego cyklu i wczoraj Sebastian Wiktorzak jednogłośnie na punkty wygrał ze Słowakiem Robertem Raczem i zdobył tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski w wadze półciężkiej. Mnie to tak trochę zastanawia, Słowak walczący o międzynarodowy pas Mistrza Polski, co on z tym pasem zrobi? Krzysztof Ratajski przyzwyczaił nas do tego w ostatnim czasie, że oglądaliśmy go także w niedzielę, tym razem w sobotę był jego ostatni występ, ale też przeciwnik był nie byle jaki, podawał mu cały czas rękę. Krzysztof Ratajski niestety nie chwycił tej ręki i jakoś tak się nie udało. Wings for Life World Run i jak zwykle mamy tutaj swoje sukcesy. Wygrywają przede wszystkim wszyscy wygrywają, którzy biorą udział w tym wyścigu charytatywnym, w tym biegu charytatywnym i wspierają osoby potrzebujące, a jednocześnie przełamują swoje bariery. Triumfatorem tego wyścigu na świecie był Japończyk Joe Fukuda. Prawie 79 kilometrów przebiegu, a najlepszy Polak to Dariusz Nożyński, który wygrał po raz kolejny w Poznaniu, a na świecie zajął drugie miejsce. Rywalizację pani ostatecznie wygrała Holenderka Miki Kettles, za nią dwie Niemki i Polka Monika Brzozowska. Jeszcze rywalizacja w szachach. Lubisz grać w szachy? Umiesz grać w szachy? Ja może bym polubił, go nie umiem.
9: Ja też nie umiem, chociaż kiedyś próbowałem się nauczyć, ale mi nie wyszło.
1: Ale za to Jan Krzysztof Duda się nauczył, dobrze mu to idzie, chociaż w Warszawie zajął dopiero 9. miejsce. To był turniej Super Rapid and Blitz Poland 2026. Dziękujemy za dziś, zapraszamy na kolejne podsumowanie tygodnia, który już się rozpoczął.
9: Jan Olczak.
1: Jarosław Wydra. Do usłyszenia, dobranoc.
9: Do usłyszenia.
12: Kultura fizyczna.

wygłaszam. Po prostu jest mi wstyd. Przepraszam.